Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: nie będę kłamał.
1: I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy, a przecież ty dla mnie nie

0: Na dzień dobry w RMF Max śpiewa Zaria, Tylko kochaj mnie. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i zanim dostarczymy wam najnowszy odcinek benzyniaków, to sprawdźcie część historii, którą graliśmy dla was wczoraj.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
0: Ewka Flotówka,
2: Edek Elektryk,
3: Don Dieselo. Ale ze szwagrem tankowaliśmy w weekend, kudy.
0: A ja dzisiaj do pełna poproszę.
3: A skąd szefowa na to pieniążki ma?
0: Firma za mnie płaci, poza tym mój mąż jest elektrykiem.
2: Ja jestem elektrykiem i jedyne, co mnie interesuje na stacji, to żeby hot dog i kawa były ciepłe.
3: A ty, elektryk, a do Chorwacji to dojedziesz?
2: Dojadę na spokojnie. Muszę się tylko 12 razy zatrzymać, ale dojadę.

0: A, tak jest! To jest właśnie ta energia i płynie z takich hitów jak ten Ketsa i Animal w RMF Max.
1: To dzięki wam mamy właśnie tyle energii, to teraz od was potrzebujemy głosówek. Nagraj nam głosówkę, wariacie. Jaka praca nie śpi?
2: Wiemy, że myślisz teraz, a nagrać, nie nagrać? Nagrać, oczywiście, że nagrać. Bierzesz telefon, nagrywasz się, zwłaszcza jeśli nigdy tego jeszcze nie robiłeś, nie robiłaś. Czekamy na ciebie w RMF Max.
0: Jaka praca nie śpi? Poznajmy się wszyscy na antenie.
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na naszego Instagrama. Wpisujesz RMF Max. To jest bardzo proste. Wysyłasz nam głosówkę i się słyszysz na antenie.
2: Czekamy.

0: Na słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max.
7: Lato na maksa.
8: Lato na maksa.

0: Ulubiona klientka wszystkich dentystów, czyli Lady Gaga, jak ona zrobi to od razu wszystkie zęby jej widać. Lady Gaga i Bad Romance jeszcze przed godziną 6 nam się udało zagrać w RMF Max.
1: A wy teraz z szerokim uśmiechem zaczekajcie z nami na Flash, który już za moment.
2: No mnie opadła szczęka.
0: Jest 6.
3: Pora na Flash RMF Max Oleśnica. Z wami jak zawsze Gabriela Jaremenko. Zapraszam, zaczynamy. Jesień coraz bliżej, a to czas, kiedy wielu z nas łapie infekcje. Od grypy przez COVID po zwykłe przeziębienia. Żeby się przed nimi chronić, ważna jest codzienna profilaktyka. Mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń czy noszenie maseczek, podpowiadają eksperci. Warto też wziąć pod uwagę naturalne antybiotyki.
4: Warto zastosować porady naszych babci, czyli naturalne antybiotyki pod postacią jakichś syropów z cebuli. Czosnek jest dobrym naturalnym antybiotykiem. Można dodatkowo się rozgrzewać, stosując herbatę z imbirem. Imbir również znacząco wpływa na nasz układ odpornościowy, więc takie ludowe i profilaktyczne działania można jak najbardziej zastosować.
3: Mówiła Justyna Łuszczyk z Oleśnickiego Sanepidu.
5: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
3: To będzie szansa na dodatkową kasę. Bank Gospodarstwa Krajowego szykuje 2 spotkania dotyczące unijnych pożyczek na inwestycje w OZE i poprawę efektywności energetycznej. 24 września w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy o 10 spotkają się samorządy, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i instytucje publiczne, a o 12 przedsiębiorcy i spółdzielnie energetyczne. Trzeba się zapisać przez formularz. Szczegóły na stronie starostwa na Facebooku. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w okolicy, a teraz gmina Dobroszyce. To dobra wiadomość dla uczniów szkoły podstawowej w Dobrzeniu. W placówce dzięki programowi Pracownie Kompas Jutra powstanie nowoczesna przestrzeń wspierająca umiejętności praktyczne i kreatywność. Będą w niej m.in. wiertarko-wkrętarki, wyżynarki czy maszyny do szycia. Pracownia ma kosztować 15 tysięcy złotych. Jak informowaliśmy na naszej antenie, taka pracownia powstanie też w Oleśnicy w podstawówce imienia Mickiewicza. Sołectwo Nowosiedlice w gminie Oleśnica prawdopodobnie nie będzie brało już udziału w elektrozbiórkach. Dlaczego? Powody zna nasz reporter.
6: Cel był szczytny, zbiórka elektrośmieci w ramach programu Czyste Sołectwo. Nieznany sprawca ukradł agregaty z oddanych przez mieszkańców lodówek, a to oznacza, że niekompletny sprzęt nie podlega zbiórce i nikt za niego nie zapłaci. Sołtys Nowosiedlic Ewa Krasowska poinformowała w mediach społecznościowych, że w związku z tym incydentem nie podejmie już więcej prób organizacji podobnych akcji. Sprawa została też zgłoszona policji.
3: Informację zebrał dla Was i przedstawił Piotr Paszkowski. Ważny news dla tych, którzy planują rodzinną zabawę w Atoll City. Będzie działać w nowym rytmie. Od poniedziałku do czwartku miasteczko Dmuchańców ma być nieczynne, w piątki będzie działać od 12 do 19 i w weekendy od 10 do 19. Przypominamy, Atoll City będzie otwarte do 27 września. I jeszcze szybko zaglądamy do świata sportu. Musimy wspomnieć o nowym kibicu Pogoni Oleśnica. Duży pluszowy miś o imieniu Sektorek ma już swoje miejsce na trybunach. Z takim wsparciem kibice mogą być spokojni o wyniki.
0: No i siemano ekipa, są już 3 minuty po godzinie 6. Wy od razu odpalacie, jest dobry humor, śpiewacie sobie. Jedziecie ze wstawaj, nie udawaj do pracy, to jest RMF Max, Maxa, to już jest Milki.

0: I to są właśnie te poranne hity, które sprawiają, że rąka ze szczoteczką szybciej lata po zębach.
1: Na pewno.
0: Karola. W ogóle ja powiedziałem rano, że to jest rąka, ale dobra, nieważne.
2: Dobra, siemano ekipa, super, że jesteście z nami, słuchacie RMF Max. No i wiadomo, poznajmy się wszyscy, pytaliśmy was, jaka praca nie śpi, no i piona dla wszystkich, no.
3: My kierowcy autobusów nie śpimy, dla nas godzina 6:00 to już jest... środek dnia. Pozdrawiam z Tomasza Mazowieckiego.
2: I feel you, bro, przytrawa do serduszka. Troszkę jednak śpimy w środku.
0: Troszkę tam jeszcze piasek w oczach jest.
4: Niski konserwator, powierzchni płaskich, 4:00 pobudka i już od godziny w pracy.
2: No i szacunek, jak to się mówi, pozamiatane.
0: Pozamiatane, no.
5: Witam wszystkich. Nieśmiertelna kurierka nigdy nie śpi. Ciężki transport idzie nocą.
0: No, to są kurierskie opowieści.
6: Pamiętaj, RMF Max.
2: Też duży szacun i to są oczywiście bajki tysiąca i jednej paczki.
0: No, tylko wariacie tam nie rzucaj za bardzo na magazynie, nie? Bo potem dojdzie nam w częściach, w puzzlach. Michiko, 10:10 w RMF Max.
2: Oni wiedzą.

0: ale ta poranna playlista śmiga, to Eli Oaks i kawałek Reasons na 17 minut po godzinie 6.
1: No i słuchajcie, okazuje się, że Polacy już nie dymią, albo mówiąc w skrócie, po prostu nie palą. No,
2: nie kopcimy?
1: Super. Tak, przestaliśmy, bo tak najogólniej rzecz biorąc, spadł ten czynnik osób palących z 31% do 17%, czyli bardzo ciekawie.
0: Super, że w ogóle już mniej palimy.
1: Czemu tak się stało?
2: Nie wiem, no teraz po prostu trzeba już śmierdzieć czymś innym, żeby być fajnym, nie wiem, AI-em na przykład, hulajnogą elektryczną.
0: Tak, poza tym już się nie buduje garaże i nie ma za co wychodzić, nie, na przerwach.
2: Poza tym umówmy się, teraz to się kryjemy nie z fajką, tylko z telefonem na przerwach.
1: No tak. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
8: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji.

0: złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Ram pam pam, maszerujemy do pracy. W 6:30 to minęli w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wszędzie w Polsce pato deweloperka, a w Gdańsku po prostu deweloperka. Aha. Okazuje się, że w końcu powstanie. Powstanie jeden z najwyższych budynków w mieście i to będzie wieżowiec, który będzie mieć prawie 100 metrów. Wow. 26 pięter. No to jest wow, naprawdę.
4: 100 metrów, no to ja już widzę, jak dostawcy jedzenia i kurierzy sobie powtarzają tak, żeby nie zapomnieli o windzie. I ewentualnie, żeby nie zapomnieli o zapasowej windzie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: I o windzie.
3: I jeszcze jakby windę mogli dodać,
4: żeby nie zabrakło.
0: Drin, drin, drin. Dzień dobry, tu kurier. A, winda nam dzisiaj nie działa.
4: O, nie.
0: Ta zapasowa też nie?

0: Ale buja od tych morskich numerów w RMF Max. A to dlatego, że jesteście na najlepszych falach. 20 minut do godziny 7.
1: Ostry żart od samego rana w RMF Max.
0: A jak? Ale do tego jeszcze oczywiście wasze ulubione zabawy, które też wam serwujemy od samego rana, żebyście się pobudzili, żebyście wstali na równe nogi.
2: Gdzie są moje klucze?
0: No i właśnie.
2: Gdzie są klucze?
1: To jest ta zabawa.
0: Teraz słuchajcie, przesłuchajcie się, ja wam ściszamy muzykę. Gdzie zostały ukryte klucze?
1: Brzmi intrygująco, słuchajcie.
2: No i czekamy na po prostu na wasze... Nie ma złych odpowiedzi.
0: Nie ma, absolutnie.
2: Wymyślamy absolutnie wszystko, co wam się... Kto odkryje? Kto zgadnie? Kto zaproponuje coś
1: szalonego? Messenger RMF Max, Instagram RMF Max. Czekamy na wasze głosówki. Gdzie są moje klucze? Tak nazywa się ta zabawa i to jest pytanie. Gdzie Matełko schował dzisiaj klucze? Dajcie znać głosówką na Messengerze albo na Instagramie RMF Max.
0: Pamiętajcie, nie ma złych odpowiedzi.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: I po reklamie.

0: Gosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
0: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: ale to jest dobry numer. Sean Paul o poranku brzmi najlepiej w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Za to o poranku często szukamy kluczy i właśnie w tej zabawie się teraz wszyscy całą ekipą RMF Max spotykamy. Piszecie na Instagramie, gdzie Mateuko ukrył klucze, gdzie on je schował, gdzie ten wariat to wszystko ma.
3: To tylko jeszcze szybka prezentacja, natomiast wasze propozycje.
2: Teraz na przykład mamy taką propozycję.
4: Klucze Mateuko schował do tajemniczego pojemnika na cukierki, kiedy pałaszował je w nocy.
3: A czemu miałby być pusty mój pojemnik na cukierki? Żeby było wysłać cukierki,
2: hej. Dokładnie, przecież on jest cały pełny, nie?
3: Insynuacje.
5: Klucze są w ręku, ja tak najczęściej mam.
0: W ręku, no wiadomo.
3: Lepsze klucze w ręku niż dom w kredycie, no.
2: Jak to tam coś takiego, zawsze to się to mówiło, nie?
6: Najciemniej pod latarnią, to może schował klucze w fotelu za plecami.
3: Nie no, gdzie ty masz latarnię w fotelu, no?
2: Ludzie, kochani, no.
3: Ale...
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Oczywiście wszystkie wasze odpowiedzi były najlepsze, kreatywne i mega nas rozbawiły, a klucze schowaliśmy
2: W doniczce
3: z kwiatkiem sztucznym. Także wyjaśnione.

0: Od samego rana gramy wam najlepsze bęgery po to, żebyście byli pobudzeni, ale tak samo dorzucamy wam najważniejsze informacje.
1: Postaramy się też dorzucić dużo, dużo słońca w prognozie pogody, a to wszystko punktualnie o godzinie 7, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje na świecie potem, jak tuż się obudziliście, zostańcie koniecznie z RMF Max.
0: Mateuszko, ile zostało do 7?
2: Wszystko, jak chcecie wiedzieć, to w ogóle z nami zostańcie. Zostało 5 minut do 7. Max.
0: Ten tak jak policzy.
3: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
2: Przepraszam cię, ale muszę lecieć rozliczyć faktury.
1: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
2: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
1: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
2: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
1: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.

0: za to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: piątek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Oleśnica 96 FM.
0: Jest 6.59, dosłownie 7 będzie za kilka sekund, a z nami już jest Kinga Nyga. Cześć Kinga.
5: Dzień dobry. Jesteśmy z wami od wczesnego poranka, ale nie śpi też Etna i utrudnia nieco życie pasażerom linii lotniczych. Do godziny 10 wstrzymano przyloty i odloty z lotniska w Katanii. Status lotu warto na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej lub w aplikacji przewoźnika, tak radzi polskie MSZ. 9 zł za diesla, 8 zł za benzynę. Wniosek jest jeden. Przy dystrybutorach tanie już było. Czy są szanse na obniżki?
6: Na to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą na horyzoncie oznak, by sytuacja mogła się zmienić.
5: Tyle Igor Skrzypek. Umowy śmieciowe nadal mają się dobrze na rynku pracy. 1,5 miliona Polaków żyje bez prawa do urlopu i płatnego chorobowego. To o 6% więcej niż rok temu.
7: Praca na umowach cywilnoprawnych dla wielu osób oczywiście oznacza wygodę, większą swobodę, elastyczność, ale najczęściej to jednak sposób na wykorzystywanie pracowników. Ludzie często są przymuszani do takiej pracy, a pamiętajmy, że umowy cywilnoprawne, chociaż tańsze od etatów, to nie dają pracownikowi żadnej ochrony.
5: Informował Krzysztof Berenda. Dzisiaj w szkołach i przedszkolach rządzi kropka. 15 września to Międzynarodowy Dzień Kropki. Wszystko zaczęło się od kultowej książki Petera Reynoldsa i dziewczynki, która myślała, że nie ma talentu, dopóki nie postawiła na kartce jednej kropki. Dziś to światowe święto odkrywania swoich supermocy. No i do tego zachęcamy. Uwierzcie w swoje skille. No i zróbcie dzisiaj coś odważnego. A skoro wspomnieliśmy o ubraniach, tym razem już bez kropek, wiemy, co będzie modne tej jesieni. W szapie na pewno warto poszukać krawatów. To jeden z nadchodzących trendów. Co jeszcze będzie modne?
8: Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund. To taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również kołnierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
5: A podpowiadała stylistka Marta Zalega.

0: sport. Zaczynam od piłkarskiej ekstraklasy. Piast Gliwice wygrał na wyjeździe z Radomiakiem Radom 2-0. Autorem pierwszego golu był Hiszpan Hugo Vallejo.
1: Vallejo 1-0!
0: A drugi gol padł z karnego.
1: Jako 2-0!
0: Czwarte zwycięstwo niebiesko-czerwonych z rzędu pozwoliło na zajęcie piątego miejsca w tabeli. Radomiak pikuje w kierunku strefy spadkowej. Mamy najnowszy ranking tenisistek. Otwiera go Jelena Rybakina, która wygrała zakończony w weekend wielkoszlemowy US Open. Iga Świątek 9. Nowy prezes PKOL-u wybrany został nim Marian Kmita. Obowiązki na tym stanowisku ma pełnić do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Do tego tematu jeszcze wrócimy za godzinę.
2: To tak ciągnie.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Akcji w pogodzie lubimy. Wtorek niemal w całej Polsce pogodny. Najwięcej słońca dzisiaj na zachodzie kraju. Tutaj też najcieplej. W Lubuskiem termometry wskażą 25 stopni. No ale na pozostałym obszarze też przyjemnie. 20 stopni Gdańsk, 21 Warszawa, 22 Kraków. Więcej chmur, słabe opady tylko na północnym wschodzie, ale i tu będą się pojawiać przejaśnienia. No będzie można dzisiaj poczuć powiew lata w powietrzu.
4: No czyli do kawy dzisiaj zamiast cynamonki? To lody chyba.
3: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: Ktoś powiedział lody, cynamonki, czekajcie, bo...
0: Lody, cynamonki.
5: Warto się otrząsnąć z tego.
4: Wymarzone śniadanie. Macie to w RMF Max, gramy dla was hity na maksa. Też brzmią pysznie. Ring my bell i age to na 3 minuty, już 4. Po godzinie 7.

0: No i co, i robi dobry nastrój od samego rana. Katy Perry w RMF Max i 10 minut po godzinie 7 i takie informacje od samego rana, słuchajcie.
1: Można dzisiaj wygrać 1000 zł za odebranie telefonu.
2: Jak?
1: Ale można jeszcze zgarnąć 15 tysięcy złotych.
2: Dobrze, że pytasz jak? Wytłumacz mi, proszę, Filip.
1: To jest bardzo proste. Zgłaszasz się SMS-em z hasłem Max na numer 7327-369.
2: Aha.
1: Jednego takiego SMS-a wysyłasz i już jesteś w grze o 15 tysięcy złotych nawet.
2: No. O, realnie to brzmi jak super pomysł na to, jak zgarnąć kupę hajsu.
1: Bo to jest jedno pytanie zasadnicze o poranku. Aha. Bierzesz dużo, aha, czy bierzesz jeszcze więcej? 1000 zł za odebranie telefonów. No ludzie, no gdzie tak macie?
0: Szef ci tak da?
1: Absolutnie.
0: No właśnie, a RMF Max, tak. 7327, tutaj też hasło Max.
3: Chciałbym dużo, no.

0: Swedish House Mafia powoli, ale gra razem z nami w RMF Max. 20 minut po godzinie 7. Kto w drodze do pracy, kto w drodze po na przykład bułkę na drugie śniadanie. Teraz uwaga, słucha, bo będzie o jedzeniu.
1: No wow. Dlaczego ludzie zapisują się jako książulo, ustawiają sobie nick książulo i zamawiają jedzenie w różnych aplikacjach? Bo liczą na to, że taki dostawca się nabierze i doda im jakieś ekstra rzeczy do zamówienia. I po prostu zamiast jednej rzeczy, to dostaną, nie wiem, 5, 7, 10, no bo wiadomo, książulo zamówił, to trzeba się bardziej postarać.
0: No jasno, że tak, on będzie testował i potem o nas nagra filmik, tak? O to chodzi.
2: Dokładnie. No, okay. Ale ja na przykład jestem mądrzejszy, bo do mnie też kiedyś napisał taki arabski książulo, że dostałem 5 baniek w spadku, ale wtedy się nie dałem nabrać.
1: Ja jak przychodzę do salonu samochodowego codziennie, to się przedstawiam z tym Kubica, wiadomo.
0: W sumie?
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład...

0: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Macia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.

0: Do tańca i do jazdy samochodem. Eminem, Rihanna i kawałek The Monster o 7.30.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Słuchajcie, na łącznie 150 tysięcy złotych policja wystawiła mandaty.
3: Przepraszam, ile?
2: Ile? W jednym dniu po prostu jednej grupie osób były tam pod Łodzią, były nielegalne wyścigi, wjechały tam pały oczywiście, zatrzymano 5 osób w wieku od 19 do 22 lat. No ludzie, no kto taki, no jakby nie róbmy nielegalnych wyścigów, no rozumiem, pasję do motoryzacji i tak dalej. No i właśnie łącznie wystawili na 150 tysięcy koła mandatów.
4: Ktoś tutaj dostanie w pracy nagrodę. Nie no, tak to właśnie jest, jak się policja zaczyna bawić w hurtownię, no nie? Hurtownię mandatów.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Halo, hurtownia mandatów, słucham.
0: To jest ta z Tychów, tak? Gajomandat?

0: Najlepsze towarzystwo w drodze do pracy. Axwell w RMF Max i Whatever Turns You On.
1: My jeszcze sprawdzamy informacje z internetu i widzimy, że pan Radosław Piesiewicz już nie jest prezesem PKOL-u, już został oficjalnie odwołany.
2: No, ale to można powiedzieć, że to chyba nie był taki do końca normalny prezes. To był zawsze taki bardziej kryptoprezes.
3: Max. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
5: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, kurzu, pyłu i ciągłego dokładania do pieca. Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Gen Operator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
13: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Hey, this is Kygo.
0: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: Poranny parkiet, na nim my i wy razem z Margaret. Prima Barelina na 11 minut przed 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I słuchajcie, znaleźliśmy informację, że za nami 70% roku 2026. Mm-hmm. I w związku z tym zabawa zdarzyło się w tym roku, czy w zeszłym. I w tym challenge'u wezmą udział Filip.
0: Dzień dobry.
3: Karolina.
4: Dzień dobry, przyjechałam z Ania Hania.
3: Bawimy się wszyscy razem odpowiadacie i wszyscy razem teraz się zastanawiamy. Uwaga, w tym roku czy w zeszłym premiera filmu Minecraft, no?
0: W tym roku.
3: A, i źle, w zeszłym. Minus jeden punkt dla Filipa, a Karola cały czas na plusie, super.
4: Ale teraz
3: Katy Perry poleciała w kosmos na kilka minut.
4: W zeszłym.
3: Dobrze, plus dwa punkty dla Karoliny, a ty, Filip, ciągle minus jeden.
0: No.
3: Bad Bunny wygrał Grammy za album roku.
0: W tamtym.
3: Znowu źle, Filip, minus 5 punktów, Karola plus 2.
0: Czy możesz mi jakiś chociaż jeden punkt dodać?
3: Powróciła grupa Pussycat Dolls.
4: W tym roku.
3: W tym roku bardzo dobra odpowiedź!
4: Yes!
0: Jezu, ludzie, skąd ty to wiesz wszystko? Ty masz internet czy co?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Czytam encyklopedię w wolnym
3: czasie. Dajcie znać, jak się bawiliście.
0: Ekipa, nagrajcie nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama. Bawiliście się?
3: Albo piszcie.

Tak, tak, tak, tak, dobrze o tej porze. 5 minut przed godziną 8 gra Danny w RMF Max. O 8, jak zawsze, to co najważniejsze w RMF Max, czyli flash, prognoza pogody, będzie też sport. Max. Zostańcie z nami.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110. Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
0: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
4: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karińcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.
6: No i minęła ósma, czas na flash, a jest z nami Kingenga. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, jestem. Ataki hybrydowe, prowokacje i bezpieczeństwo Unii to główne tematy dzisiejszej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Czego jeszcze będzie dotyczyć debata?
8: Wśród najważniejszych tematów jest m.in. wypracowanie skoordynowanego działania w odpowiedzi na ataki hybrydowe, szczególnie ze strony Rosji, Białorusi, Chin, Iranu i Korei Północnej.
7: Zapowiadał Paweł Konieczny, a w Polsce trwają wielkie manewry wojskowe. Do 23 września żołnierze Sił Lądowych, Powietrznych i Marynarki Wojennej będą ćwiczyć na terenie trzech województw: lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Kierowcy mogą natknąć się na wojskowe kolumny, stąd apel służb, by nie publikować w internecie żadnych zdjęć z tras przejazdu sprzętu wojskowego. Polacy podzieleni w sprawie najmu krótkoterminowego. 30% pytanych popiera rządową ustawę, która, przypomnijmy, ma ograniczyć wynajmowanie mieszkań jako miejsc noclegowych dla turystów, ale 33% jest przeciw. Pełne wyniki tego sondażu znajdziecie na rmf24.pl. A my zaglądamy do Krakowa. W stolicy Małopolski niebawem ważne wybory nowego prezydenta. Młodzi mieszkańcy chcą ożywić póki co dość niemrawą kampanię. Zaangażowali się w akcję profrekwencyjną Wejrze, zagłosuj.
9: Widzimy silną potrzebę tego, żeby młodzi ludzie poczuli, że ten samorząd to są ich lokalne sprawy, że to są rzeczy bliskie im i żeby poczuli to, że mają faktycznie wpływ, oddając tą kartę do głosowania.
10: Faktycznie jako młody mieszkaniec też nie czuję w ogóle przede wszystkim tematu młodzieży.
7: Mówili Jan Krawczyk z Młodzieżowej Rady Krakowa i Filip Hornik z Akcji Uczniowskiej. Pierwsza tura wyborów w Krakowie 27 września. I jeszcze coś dla fanów Jamesa Bonda. Pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu jest już gotowa. Potwierdził to jej autor Steven Knight. A czy wiadomo już coś o nowym odtwórcu roli słynnego szpiega?
11: Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bonda i to mu pomogło pisać scenariusz. Teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien.
7: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Do końca roku będzie już jasne, kto zostanie nowym agentem 007, a premiera filmu w 2028.
1: Kto wygrał?
5: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
7: Do kwietnia Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL-u. Wtedy wygaśnie kadencja Radosława Piesiewicza, który na wszystkie strony chwalił się swoją zaradnością. Tymczasem sytuacja finansowa związku
12: będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące.
7: Przyznaje wiceprezes Adam Korol. Nam, jak zawsze za naszych, pozostaje trzymać mocno kciuki. Teraz siatkarskie Mistrzostwa Europy. Dzisiaj o 18:00 mecz Polska-Ukraina. Biało-czerwoni, którzy są obrońcami tytułu, dobrze rozpoczęli turniej i wygrali 3 pierwsze mecze. A wieczorem Korona Kielce podejmie Górnika Zabrze w zaległej kolejce Ekstraklasy. Obie drużyny naładowane ostatnimi zwycięstwami. Korona pokonała 2-1 Śląsk Wrocław, a Górnik też 2-1 ograł Lecha Poznań.
1: Lepiej wiedzieć.
5: Lepiej.
1: Pogoda w RMF Max.
7: Będzie. Taką końcówkę lata kochamy. Wtorek zapowiada się słonecznie niemal w całym kraju. 20 stopni to w Gdańsku, 21 w Warszawie, 22 kreski w Krakowie. Więcej chmur, miejscami słaby deszcz tylko na północnym wschodzie, ale spokojnie, tu też będą przejaśnienia. A najwięcej słońca i najcieplej na zachodzie. Dzisiaj tutaj nawet 25 bardzo przyjemnych stopni.
13: To są bardzo dobre informacje. Jakby tak jeszcze wyłącznie można było wziąć urlop i sobie to ciepło wykorzystać, to my jesteśmy jak najbardziej za. A jeśli jedziecie z pracy, to do pracy, to my jedziemy razem z wami. To jest RMF Max i to jest Temper City Self-Aware na 4 minuty po 8:00.

0: Wy macie style. Wy macie style'a. 9 minut po 8, ekipa.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: No i są super informacje, bo system kaucyjny, słuchajcie, naprawdę działa.
3: Jest.
2: I korzysta na nim środowisko.
3: Okay.
2: Sprawdzono nad Odrą we Wrocławiu, porównano, ile butelek zebrano w poprzednim roku, ile zebrano teraz, ile tam jest w ogóle przy linii brzegowej. No i słuchajcie, o 90% mniej butelek jest na odcinku Odry.
3: Brawo my.
2: I 82,5% mniej puszek można znaleźć na tym samym odcinku niż jeszcze rok temu.
4: Wow, to więc... jeszcze tylko obejmijmy kaucją te bety pozostałe po tym szlugę.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF
4: Max. Inne śmieci.
3: Kaucja na kiepy.
2: To jest dobre. Gdybyśmy bogaci.
3: Będzie działać, zobaczycie.

0: gość, to wy jak złapać za serce. A co za gość sombry.
1: My body isn't ready for RMF Max oczywiście.
2: A z poranka RMF Max dowiecie się, że dzieci chodzą do szkoły mniej.
1: O,
2: według badań 15% uczniów z większości europejskich krajów opuszcza jeden dzień na dwa tygodnie, a jeszcze niedawno to było tylko 10%.
3: A może to jest ten, wiecie, taki czterodniowy dzień, tydzień, nie pracy, tylko tego, nauki, czterodniowy tydzień nauki, no. Ale to dobrze, bo potem łatwiej jest właśnie przeskoczyć na
1: czterodniowy tydzień pracy.
3: No.
1: Tak jest. Czytamy.
3: To wczesna edukacja, no.
4: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idees.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

0: Dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoqui Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Oleśnica 96 FM.

0: Waterfall i od razu dzień jest lepszy, 8:32.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Pogadamy o paznokciach, chłopaki?
3: No jak, no co, no pogadajmy, no.
2: Hailey Bieber, czyli żona Justina Biebera, ostatnio pojawiła się w nowych paznokciach, no i to jest teraz trend podobno. Cappuccino nails, tak się nazywają.
0: Cappuccino nails.
2: Czyli kolor na jesień, taki właśnie mleczny odcień karmelowy, brąz, taki mleczny brąz.
3: To ja widzę potencjał na awanturę.
2: To znaczy?
3: Będą awantury w salonach, no bo weź teraz zdecyduj, czy cappuccino nails ma być na krowim, bez laktozy. Kokosowym, migdałowym, grochowym.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Na prawej, na kokosowym, na lewej, no bez laktozy, wiadomo.
3: I tak się witamy.

0: I to jest to, czego potrzeba o poranku. Michiko gra w RMF Max 8 minut po 8:30. O tej porze mamy dla was też kolejny odcinek waszego ulubionego radiowego serialu.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Ryszard Rezerwa,
0: Patkę Promka,
3: ojciec Oktan.
2: Ojcze Oktanie, co robić? Co ja do baku wleję?
3: Módlmy się o niższe ceny i żeby paliwo nie było chrzczone.
0: Panie Ryszardzie, na rezerwę. U mnie promocja. Paliwo drogie, ale dorzucę choinkę zapachową o zapachu kokosa, olej do klamek, powietrze do kierunkowskazów. Zapraszam serdecznie.
2: Jeju, jeju, co tu zrobić? Chyba zamaluję markerem ikonę rezerwy i będę jeździł na wiarę. Niech się dzieje wola nieba.
3: I z dieslem twoim.
4: Max. Reklama. Piękno i harmonia.
5: Komfort i wygoda.
4: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
5: Jest takie miejsce.
4: Centrum Meblowe Dobrodzień.
5: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
4: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
5: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
4: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
5: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
4: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
5: Centrum Meblowe Dobrodzień.
4: Lublinicka 34.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
7: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
8: Cześć Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
9: Przepraszam cię, ale muszę lecieć, rozliczyć faktury.
8: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
9: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
8: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
9: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
8: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.
10: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Oleśnica 96 FM.

0: Uwielbiamy ten numer w RMF Max. To jest nowy Fastboy i to jest Music Sounds. 12 minut przed 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A Polacy podobno kupują coraz więcej podróbek. Z roku na rok to rośnie. Chodzi o perfumy, ubrania, kosmetyki, wszystko. No kupujemy, wiadomo, znaczki, loga, no, nie muszą być prawdziwe, się okazuje.
4: Nie, ale z tego co widzę, to z moją bluzą Abinosa to chyba wszystko w porządku, nie? W Turcji kupiłem, wiecie?
0: Ale wiesz, że z Turcji oryginalne to są przede wszystkim zęby i włosy. Filip.
4: Tak, zęby mają trzy paski. A my teraz oryginalnie gramy mój nowy numer, czyli Mrozo i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest 11 minut do godziny 9. Słuchajcie, poranka w RMF Max.

Spokojnie, proszę nie wstawać, proszę się rozsiąść, bo już za chwilę dziewiąta, a wtedy będzie flash, czyli najważniejsze informacje. Koniecznie zostańcie oczywiście z RMF Max.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland, w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
3: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
10: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
14: Oleśnica 96 FM.
16: Wtorek, godzina 9. Zapraszam na poranny flash RMF Max Oleśnica. Z wami Gabriela Jaremenko. W iście ekspresowym tempie rząd przyjmie dziś projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. To po tragicznym zderzeniu pociągu i ciężarówki na Mazowszu. Za wjazd przy czerwonym świetle kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące. Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?
17: Rząd chce, by projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych jak najszybciej trafił pod głosowanie w Sejmie. Jak nieoficjalnie słyszę, w grę wchodzi nawet ten tydzień i tu ma być ponadpartyjna zgoda. Rząd pracuje też nad zmianami w kodeksie kary. Kierowcę, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek, ma czekać kara bezwzględnego więzienia.
16: To był Michał Radkowski.
14: To jest RMF Max Oleśnica.
16: W porannym fleszu mamy przypomnienie dla mieszkańców Cieśli w gminie Oleśnica. Część z nich może dzisiaj nie mieć prądu. Zgodnie z zapowiedziami przerwa ma potrwać od 9 do 13.30. Kontynuujemy sprawdzanie tego, co dzieje się dzisiaj w okolicy. W Oleśnicy możecie zostać dawcami krwi. Akcja wyjazdowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Wrocławiu już trwa. Krew możecie oddać w hali sportowej OKR Atol. Zbiórka potrwa do 12.30. Jeśli możecie, to warto wziąć w niej udział. Centrum alarmuje o niskich stanach krwi z grup ARH-, BRH- oraz 0RH-. Warto też zaznaczyć, że za oddanie krwi można liczyć nawet na 2 dni wolnego, w dniu donacji i dzień po. Dawcy dostają też słodką przekąskę w postaci czekolady. Jak już słyszeliście w RMF Max, Amerykanie szukają w Polsce miejsca na wybudowanie stałej bazy wojskowej. Mogłaby potencjalnie powstać w Oleśnicy. Taką informację w rozmowie z naszym reporterem potwierdził burmistrz miasta.
15: Tak, potwierdzam, takie rozmowy trwają. Jest to na poziomie dowództwa wojsk amerykańskich i oczywiście władz polskich. Aktualnie trwa rekonesans kilku lokalizacji, podkreślam, kilku lokalizacji, i wśród tych lokalizacji jest również Oleśnica.
16: Mówił Adam Horbacz. Oczywiście nic nie jest jeszcze pewne ani przesądzone. Jeśli pojawią się jakieś informacje na ten temat, na pewno dowiecie się o tym z RMF Max. Dobre wieści prosto z rynku pracy. AI nie zastąpi pracowników. Na Dolnym Śląsku pracodawcy nie planują redukcji etatów, żeby zastąpić pracowników nowymi technologiami. Badanie przeprowadził Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu.
18: I u nas na Dolnym Śląsku, na śmiało możemy powiedzieć, że to takie zachłyśnięcie sztuczną inteligencją jest w pewien sposób ograniczone. Pracodawcy nie planują automatyzacji wszystkich procesów, nie planują tego, żeby sztuczna inteligencja zastępowała pracowników, ale oczekują od pracowników rozwoju tych kompetencji cyfrowych, rozwoju umiejętności w zakresie obsługiwania tej sztucznej inteligencji, bo w dalszym ciągu ona jest narzędziem, a podstawowym ogniwem w pracy ze sztuczną inteligencją jest człowiek.
16: Mówił dyrektor urzędu Bartosz Kotecki. O 9:00 to wszystko, a teraz jeszcze szybko prognoza pogody.
19: Sprawdzisz?
20: Sprawdź!
19: Sprawdź!
20: Pogoda w RMF Max.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
16: Czas sprawdzić, jakie czekają nas dzisiaj warunki. W Oleśnicy będzie naprawdę przyjemna aura. Przed nami słoneczny dzień. Niebo przez większość czasu ma być niemal bezchmurne, no i parasole można zostawić w domu, bo nie będzie padać. Temperatura też ma być całkiem niezła. W najcieplejszym momencie dnia podniesie się do 22. Wiatr raczej spokojny i nie powinien przeszkadzać w codziennych planach. Biometr będzie zmienny. Warunki na razie sprzyjają. Po południu albo zostaną korzystne, albo zmienią się na neutralne.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.

0: No to co, 5 po 9, można zaczynać pracę, kawa jest, RMF Max włączony jest, no to będzie dobry dzień.
1: Ale się rozkręca ten dzień,
2: ja już myślałem, że chcesz powiedzieć jakieś ale.
1: Nie.
0: Ale to jest nadal wtorek.

Ostatni dzień lata leci w RMF Max, no i patrząc na to, co za oknami, to chyba powoli tak się dzieje. Mamy 15 dzień września, dziś Międzynarodowy Dzień Kropki, Święto Kreatywności, no i dziś każdy powód jest dobry, żeby puścić wodze fantazji i trochę zaszaleć, bo takie kropkowe szaleństwo nie zna granic. Można urządzić domowy konkurs na najdziwniejszą kropkę. Można zrobić kropkową pizzę albo po prostu założyć skarpetki w grochy. Pamiętajcie, dziś nie pracujemy zbyt ciężko, tylko świętujemy kreatywnie i kropka. A ja witam Was we wtorkowym Byle do Obiadu, czyli najlepszym programie do słuchania w pracy w RMF Max Oleśnica. Sopran, cześć!

0: reklama.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
0: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
9: I po reklamie.
10: Z tej strony Asia.
11: Tu Ola i Jarek.
12: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
13: Cześć, tu Oskar Cyms.
14: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Oleśnica 96 FM.

Lanberry Stripsem w RMF Max Leśnica i dzięki, że jesteś. A gdzie byliście w wakacje? Mam przed sobą ciekawy raport, z którego wynika, że z lotniska we Wrocławiu najchętniej lataliśmy na pizzę. I Włochy to absolutny numer jeden wśród wakacyjnych destynacji Dolnoślązaków w 2026 roku. No, wygląda na to, że miłość do makaronu i espresso jest silniejsza niż do sypka. Na drugim miejscu podium Hiszpania. Słońce, plaża i tapas skusiły tłumy, które ruszyły na Półwysep Iberyjski. Ale to nie wszystko. Chorwacja, jak co roku, podbija serca podróżników z naszego wrocławskiego lotniska. Grecja, Malta i Francja też nie mogą narzekać na brak gości z Dolnego Śląska. A jeśli chodzi o konkrety, to najwięcej biletów sprzedano do takich miast jak Zadar, Alicante i oczywiście Rzym. Krótko mówiąc, nasze wrocławskie lotnisko zmieniło się latem w prawdziwą bramę do południowych przyjemności. Ciekawe, czy ktoś wrócił z wakacji bez zdjęcia makaronu lub morza. Śmiem wątpić. No to powspominajcie teraz wakacje muzycznie. Fire, Fire leci w RMF Maxa Leśnica.

0: I nawet drukarka w robocie zaczyna wreszcie współpracować przy takich hitach. Nowka sztuka od Robina Schulza w RMF Max. I to jest ten dzień. Dzień, w którym wystarczy tylko odebrać telefon, żeby od tak po prostu zgarnąć od nas równego tysiaka. Mamy urodzinowy deszcz nagród na urodziny RMF Max. I właśnie odpalił się bonus wynoszący aż 600 razy. Więc szanse na zgarnięcie gotówki szybują prosto w kosmos. Mało tego, w finale czeka aż 15 tysięcy, ale wystarczy podnieść słuchawkę, żeby mieć pewny tysiak na czysto. No i zero stresu. No to ja jeszcze przypomnę, że aby mieć 600 razy większe szanse na finał, wystarczy wbić na rmfmax.pl albo wysłać max pod 7327 za 3,69 i już jesteś w grze. RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, kurzu, pyłu i ciągłego dokładania do pieca? Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Genoperator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Z tej strony Krzywu.
18: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
19: Hi, this is Denzel.
20: Hey yo, this is Eminem.
21: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Instalgrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. Instalgrunt.pl.
23: Czas sprawdzić, jakie czekają nas dzisiaj warunki. W Oleśnicy będzie naprawdę przyjemna aura. Przed nami słoneczny dzień. Niebo przez większość czasu ma być niemal bezchmurne, no i parasole można zostawić w domu, bo nie będzie padać. Temperatura też ma być całkiem niezła. W najcieplejszym momencie dnia podniesie się do 22. Wiatr raczej spokojny i nie powinien przeszkadzać w codziennych planach. Biometr będzie zmienny. Warunki na razie sprzyjają. Po południu albo zostaną korzystne, albo zmienią się na neutralne.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Instalgrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. Instalgrunt.pl.
16: RMF Max.
4: RMF Max Oleśnica.

Sobel o miłości w RMF Max Oleśnica. A teraz o sporcie będzie, bo nie ma nudy w naszym regionie. Już w ten piątek w Sycowie na boisku przy Komorowskiej 14 szykuje się prawdziwy sportowy ogień. Wielki finał turnieju streetballa, czyli koszykówki ulicznej. Ale to akurat wiecie. Ale może nie wiecie tego, że to impreza nie byle jaka, bo wpisuje się w epickie obchody 750-lecia miasta. Na boisku od 16 pojawią się młodzi gracze w trzech kategoriach wiekowych. Będzie więc walka o puchary, będą emocje i energia, której nie powstydziłby się nawet Michael Jordan. No i teraz uwaga, bo jeśli nie masz drużyny, nie szkodzi, możesz przyjść, kibicować i robić hałas. Im głośniej, tym lepiej. A jeśli masz swoją drużynę i chcecie razem zagrać, to zgłoście ekipę i zgarnijcie miejsce w tym turnieju. No jednym słowem, Syców szykuje się na sportową petardę w ten weekend. No i tam się widzimy w piątek. A w RMF Max Oleśnica, teraz Sunflower, na jeszcze fajniejszy wtorek pracy.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Cześć, tu Oskar Sims.
18: Hello, this is September.
19: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
11: Oleśnica 96 FM.
6: Czas na krótkie podsumowanie newsów. Gabriela Jaremenko, zapraszam na Flash RMF Max Oleśnica. Jest 10. Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak mówiliśmy, do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, będzie pełnił obowiązki prezesa. Jego zdaniem konieczna jest naprawa finansów PKOL, co zarządowi będzie spędzać sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące.
4: Chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku, po to, żeby nigdy już w historii tej szacownej instytucji nie przydarzył się przypadek, którego nie można kontrolować, czyli że prezes był powoływany i odwoływany w znany i klarowny sposób.
6: Zapowiedział Marian Kmita.
11: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
6: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w regionie, a teraz dobre informacje. Oleśnicki Szpital nagrodzony. Do placówki trafiły 2 medale. Nagrody przyznano w ramach ogólnopolskiego rankingu Maluchy na brzuchy.
0: Placówka zdobyła złoto za zapewnienie dwugodzinnego, nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry po porodzie naturalnym. Brąz przyznano za wsparcie kangurowania noworodka przez osobę towarzyszącą po cesarskim cięciu. Najczęściej są to tatusiowie. Ranking uwzględnia m.in. doświadczenia rodziców zebrane w ramach akcji Głos Matek, Fundacji Rodzić po Ludzku. Szpital podkreśla, że to efekt pracy całego zespołu opieki okołoporodowej.
6: Informował z Oleśnicy nasz reporter Piotr Paszkowski. Zmieniamy temat i będzie o aktywności. Uczniowie z Oleśnicy mogą już oficjalnie korzystać z nowych boisk. Zostały otwarte. Przeprowadzono modernizację obiektów przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i pierwszego liceum ogólnokształcącego.
8: Jesteśmy przeszczęśliwi, my nauczyciele i oczywiście nasi uczniowie są zwarci, gotowi i przy każdym upadku nie ma stresu, nie ma bólu, nie ma zakrwawionych kolan ani łokci.
6: A jakie dyscypliny sportowe można uprawiać na nowych boiskach?
8: Piłka koszykowa przede wszystkim, bo mamy 3 boiska, piłka siatkowa 3 boiska, piłka ręczna, piłka nożna. Oprócz tego mamy tą siłownię, bieżnię i skok w dal. Także naprawdę warto, żeby młodzież przychodziła na zajęcia.
6: Mówiła WF-istka z Oleśnickiej Siódemki Marlena Waga. Wspólna inwestycja miasta i powiatu kosztowała blisko 2,5 miliona złotych. Zostajemy w temacie sportu. Dzisiaj mija termin na składanie wniosków o stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w gminie Długołęka. Mogą się o nie starać osoby, które jeszcze się uczą. Wnioski należy składać tylko w formie papierowej. To teraz jeszcze coś dla tych, którzy w wolnym czasie lubią posiedzieć z książką. Jeśli czytacie po angielsku i chcecie porozmawiać o literaturze, to koniecznie zaglądajcie dzisiaj do gminnej biblioteki w Długołęce. O 16.30 startuje tam English Book Club. Spotkania skierowane są do osób w wieku od 16 do 24 lat.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: W pogodzie mamy dobre informacje dla mieszkańców Oleśnicy. Wtorek zapowiada się naprawdę przyjemny, ma być bardzo słonecznie, do tego niemal brak chmur i oczywiście nie będzie padać. Można planować spacery. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia podniesie się w okolice 22 stopni. Wiatr raczej spokojny i nie powinien przeszkadzać, a ciśnienie atmosferyczne, chociaż może się nieco obniżać, to do końca dnia utrzyma się powyżej normy. Biometr na razie sprzyja, po południu miejscami może się zrobić neutralny.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
16: A to jest właśnie wtorek w pracy, który zdecydowanie zaczyna się lepiej układać, gdy fajnie wam gramy. I tę godzinę zaczyna Marlon Hofstadt, sopran, cześć. Słuchacie RMF Max Oleśnica.

Zalia udowadnia, że solo też nieźle potrafi zamieszać. Tylko mnie kochaj usłyszeliście w RMF Max. A przed nami numer, który kojarzy mi się z gorącym Los Angeles lub jakimś innym bulwarem gdzieś w Miami. Z dobrymi furami, no i z zimnym łokciem. I chyba to są dobre skojarzenia, jak leci 50 Cent jego In The Club. I to wam teraz gramy w RMF Max Oleśnica. RMF.

0: Max. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland, w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 35.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Z tej strony Krzychu.
7: Sylwia.
8: We are the Swedish House Mafia.
9: Hey, this is Taylor Swift.
10: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

I tak dobrze, bez końca można się bawić, gdy gra wam Oskar Cymes w RMF Max Oleśnica. A właśnie się dowiedziałem, że Oleśnicka Biblioteka wchodzi w sezon jesienny na pełnych obrotach i dla moli książkowych szykuje literacką petardę. 25 września na pierwszym piętrze przy Reja 10 pojawi się Ewa Cielesz, autorka, która wie, jak połączyć romans z historią, a kobiece rozterki z klimatem dawnych epok. I jeśli lubicie książki, których bohaterki nie dają sobie w kaszę dmuchać, a losy kobiet potrafią zaskoczyć bardziej niż finał serialu, to tego wydarzenia nie możecie przegapić. W ramach cyklu Spotkanie, Wątek i Osnowa, rozmowy wokół kobiecości będzie można nie tylko posłuchać Ewy Cielesz, ale też zdobyć autograf, a nawet wyjść z nową książką pod pachą. No i powtarzam, bo to ważne, wszystko za free, zero nudy, za to maksimum pozytywnej energii po tym spotkaniu. To tak samo jak w kolejnym bangarze, jaki dla was przygotowałem, i Moving to the Sun pojawia się w RMF Max Oleśnica.

0: Ale to siadło w pracy. Kacaj, nasza nowość w RMF Maxi jest dobrze. A tu jeszcze otwiera się skarbiec z konkretną kasą. Słuchajcie, dzisiaj wpada 1000 zł za jedno krótkie halo do telefonu w urodzinowym deszczu nagród. A ponieważ świętujemy urodziny RMF Max, to teraz każde zgłoszenie mnożymy aż 580 razy. Ale trzeba się zgłosić teraz, bo runda bonusowa nie trwa wiecznie. Więc wbijaj na rmfmax.pl albo napisz szybkiego SMS-a z hasłem MAX pod 7327-3669 i już wchodzisz do gry w rundzie bonusowej i masz 580 razy większe szanse na dużą kasę.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Z wielką przyjemnością gram muzykę jednego z moich ulubionych DJ-ów. Sony Fodera zrobił kawałek z Becky Hill, który polecam wam w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Say Something czeka na wasze głosy.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Piękno i harmonia.
5: Komfort i wygoda.
4: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
5: Jest takie miejsce.
4: Centrum Meblowe Dobrodzień.
5: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
4: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
5: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
4: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
5: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
4: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
5: Centrum Meblowe Dobrodzień.
4: Lublinicka 34.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Castorama!
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
19: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo, z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9, telefon 501-285858.
21: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
22: I po reklamie.
0: jestem Tomek, a to moja ekipa.
2: Cześć, tu Brytka.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
16: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max. Oleśnica 96 FM. Sponsorem prognozy pogody jest InstalGrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. InstalGrunt.pl.
24: W pogodzie mamy dobre informacje dla mieszkańców Oleśnicy. Wtorek zapowiada się naprawdę przyjemny. Ma być bardzo słonecznie, do tego niemal brak chmur i oczywiście nie będzie padać. Można planować spacery. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia podniesie się w okolice 22 stopni. Wiatr raczej spokojny i nie powinien przeszkadzać, a ciśnienie atmosferyczne, chociaż może się nieco obniżać, to do końca dnia utrzyma się powyżej normy. Biometr na razie sprzyja, po południu miejscami może się zrobić neutralny.
23: Sponsorem prognozy pogody jest InstalGrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. InstalGrunt.pl.
25: RMF Max.
23: RMF Max Oleśnica.

Bad Memories w RMF Max Oleśnica, a zdecydowanie inne wspomnienia po minionym weekendzie mają kibice oleśnickiej Pogoni, bo na trybunach pojawił się sektorek, no i zrobiło się jeszcze bardziej pluszowo. Słuchajcie, do ekipy kibiców dołączył właśnie nowy członek, który skradnie serce każdego, ale nie jest to taki byle pluszak z supermarketu. Sektorek to misiek z charakterem, który od razu po wejściu na trybuny zadbał o pełen kibicowski look. Jest szalik Pogoni zarzucony na futrzaste ramiona, no i barwy klubowe dumnie prezentowane. No, zdecydowanie nie da się go przeoczyć i sektorek udowadnia, że maskotki nie są tylko dla dzieci, no bo od kiedy pojawił się na stadionie, atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej gorąca. No i niech tak będzie podczas kolejnych spotkań. A selfie z sektorkiem po meczu Pogoni? Wskazane. Liczymy teraz na jeszcze lepsze wyniki, no i idziemy na mecz, gdy grają nasi. A w RMF Max Oleśnica gra Tame Impala. On też już jest w naszym teamie.

0: Reklama.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
1: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: za to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
7: AI,
6: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.
8: Jestem Radek, a to moja ekipa.
9: Ja też dołączam, jestem Aneta.
10: Cześć, z tej strony Gibbs.
11: Hey, this is Imagine Dragons.
12: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
13: Na zegarach 11. Z wami niezmiennie Gabriela Jaremenko. Zaczynamy najnowszy flash RMF Max Oleśnica. Nowe leki dla pacjentów z rakiem wątroby i żołądka znajdą się na nowej październikowej liście leków refundowanych. Propozycję nowego wykazu resort zdrowia zaprezentuje dziś w samo południe. Co jeszcze pojawi się na nowej liście?
14: Pojawi się nowy lek dla pacjentów z rakiem jelita grubego oraz dla chorych na mukowiscydozę. Będą też dwie ważne zmiany w programach lekowych dla osób z rakiem płuca, a także dla dzieci z nadciśnieniem płucnym. Nowością po wielu miesiącach oczekiwania pacjentów będzie refundacja pierwszego leku dla osób z rzadką chorobą genetyczną. Zespołem von Hippla-Landau. Od października refundowany będzie też pierwszy lek dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
13: Tyle Michał Dobrołowicz.
6: To jest RMF Max Oleśnica.
13: Zostajemy jeszcze na moment w temacie medycznym i przypominamy, że do 12.30 w Oleśnicy możecie dzisiaj oddawać krew. W hali OKR Atol trwa akcja wyjazdowa Wrocławskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jest ważna, bo centrum alarmuje o niskich stanach krwi. Chodzi o grupy ARH-, BRH- oraraz 0RH-. Przypominamy, dawcy mogą liczyć nawet na 2 dni wolnego i czekoladę. Amerykanie szukają w Polsce miejsca na stworzenie stałej bazy wojskowej. Jak usłyszeliśmy od burmistrza Oleśnicy, nasze miasto jest w grze, ale wojska sprawdzają kilka lokalizacji. Czy jeśli Oleśnica zostanie wybrana, to jest przygotowana na przyjęcie żołnierzy?
15: Wszystko to jest w sferze na razie planowania, etap deski kreślarskiej. Nie zapadły żadne wiążące decyzje. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to zrobimy wszystko, żeby tutaj było to przygotowanie na jak najwyższym poziomie.
16: A kiedy będzie coś więcej wiadomo?
15: Jest to oczywiście szansa dla przedsiębiorców, dla mieszkańców, dla całego biznesu oleśnickiego i decyzje będą zapadały z tego, co mi wiadomo, do końca roku, ale może to być termin, który ulegnie zmianie.
13: Mówił burmistrz Adam Horbacz w rozmowie z naszym reporterem. W powiecie oleśnickim pojawia się coraz więcej spraw dotyczących oszustw. Jak informuje prokurator rejonowa Beata Ciesielska, wiele osób pada ofiarą wyłudzeń przez internet.
17: Coraz więcej spraw dotyczy odbierania przesyłek z zawartością, o którą pokrzywdzony twierdzi, że jej nie zamawiał. Oprócz tego w dalszym ciągu wpływają zawiadomienia dotyczące oszustw dotyczących inwestycji, jak również oszustw przy transakcjach na OLX-ie albo Marketplace'ie.
13: Do tematu oszustw i tego, jak się przed nimi ustrzec, będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Szykuje się konkurs dla oleśnickich podstawówek. Nadleśnictwo Oleśnica Śląska zachęca uczniów klas 4-6 do stworzenia karmników. W konkursie ekokarmnik każda klasa może zgłosić jedną pracę. Liczy się kreatywność, bezpieczeństwo, ale też funkcje praktyczne. Macie jeszcze trochę czasu? Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października. Do wygrania wycieczka do lasu z leśnikiem i zajęcia edukacyjne oraz karma dla ptaków.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
13: Dzisiaj oleśnica pod pełnym słońcem. Synoptycy zapowiadają, że taka aura utrzyma się w mieście do wieczora. Na niebie niemal nie będzie chmur, no i oczywiście nie będzie też padać. To idealny dzień na spacery w ostatnie dni lata. Temperatura maksymalnie podniesie się do 22. Wiatr utrzyma się spokojny i nie powinien przeszkadzać, a ciśnienie atmosferyczne cały czas ma być wysokie. W drugiej połowie dnia biometr może się zmienić. W części regionu nadal będzie sprzyjał, ale miejscami warunki zrobią się obojętne.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: Od świtu do świtu.
16: Zaczęliśmy ostatni tydzień kalendarzowego lata z pięknym błękitem na niebie, a w tej godzinie powiem Wam, jak można sobie te fajne chwile zagospodarować, bo po pracy nie siedzimy w domu. A to nadal Byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max Oleśnica. Axwell oraz Bon zaczynają tę godzinę.

letniego sezonu Tobi Romeo w RMF Max Leśnica. A sezon jesienny w Sycowie otworzymy na sportowo, bo 18 października tamtejszy park miejski zamienia się w centrum biegowych emocji. Przed nami 9. edycja sycowskiego biegu pogoni, który, jak się dowiedziałem, skierowany jest zarówno do doświadczonych biegaczy, jak i do osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę ze sportem. W planach jest bieg główny oraz biegi małych asów. A jak powiedzieli mi organizatorzy, impreza ma charakter rodzinny i integracyjny i liczy się nie tylko rywalizacja, ale także dobra zabawa i sportowe emocje dla każdego, kto się zjawi. Nawet jeśli nie pobiegnie, a będzie kibicować. Zapisy są już otwarte i nie warto zostawiać ich na ostatnią chwilę, bo przed chwilą sprawdziłem i chętnych nie brakuje. Jest też silna reprezentacja Oleśnicy. Wszelkie szczegóły i formularz rejestracji dostępne są na stronie sycowskiego biegu pogoni. Klikajcie tam, nawet teraz! Max. A w RMF Max Oleśnica z letniej playlisty Narcotic Trust i I Like It. No i to jest ten numer, który mi kojarzy się ze słońcem i z wakacjami. No i pewnie u was jest podobnie. Posłuchajcie, jak to leci.

0: Przed chwilą z wami w pracy była nasza dobra znajoma Margaret. Jej primadonna umilała wam przedpołudnie z RMF Max. A dziś ogólnie klimacik okej. Niebo całkiem pogodne, za to u nas totalna ulewa. To nie kapie, tylko leci urodzinowa kasa. Szykujcie parasole, bo pada urodzinowy deszcz nagród. I to taki, że każdy chciałby zostać całkowicie przemoczony. I sprawa jest mega prosta, bo odbierasz telefon w finale i już masz gwarantowany 1000 zł w kieszeni. A jeśli masz odwagę, grasz dalej o nawet 15 tysięcy złotych. A w naszych koszach prezentowych czekają też m.in. PS5, projektor, hulajnoga elektryczna i inne odjechane nagrody. No i grasz o nie, pisząc Max pod 7327 za 3,69 lub klikając na rmfmax.pl, gdzie do gry możesz wejść z fajnymi bonusami.
1: Max. Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
10: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
11: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
12: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Stresujesz się decyzją o studiach?
16: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
15: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
16: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
17: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
19: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od

0: Bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność.
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
0: I po reklamie.
3: RMF Max.
2: RMF Max Oleśnica.

Amici, koleci w głośnikach i razem z RMF Max Oleśnica można się trochę wyluzować w pracy we wtorek przed południem. A teraz opcja na ciekawy spacer po mieście, bo na ulicy Wałowej w Oleśnicy pojawiły się 4 ceramiczne totemy, które są bardziej kolorowe niż ulubione skarpetki waszych dzieciaków. Wszystko to dzięki projektowi Zanurz się w glinie w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2026. A te nietypowe dzieła sztuki powstały podczas warsztatów w Maku i każdy z nich jest zupełnie inny. Znajdziecie tu zwierzaki, stwory, szalone kolory, faktury i całe mnóstwo odcisków palców, czyli dowód na to, że to nie dzieło robotów ani AI, tylko prawdziwych ludzi z pasją do ceramiki. Ale to nie koniec bajki, bo niektóre ceramiczne formy to nie tylko ozdoba, pełnią funkcję domków.

owadów. No i warto sprawdzić, jak ceramika wyszła z pracowni i zamieszkała wśród zieleni oleśnicy. Zbadajcie temat będąc na spacerze, no i wykorzystujemy ostatnie dni lata. I gramy wam to teraz w RMF Max Oleśnica.

0: Reklama.
1: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, kurzu, pyłu i ciągłego dokładania do pieca? Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Genoperator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Ja wolę bliżej natury, spokoju.
4: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
3: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
4: Coś słyszałem.
3: Tak, w sprzedaży już piąty etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
4: A kredyt?
3: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest InstalGrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. InstalGrunt.pl.
15: Dzisiaj Oleśnica pod pełnym słońcem. Synoptycy zapowiadają, że taka aura utrzyma się w mieście do wieczora. Na niebie niemal nie będzie chmur, no i oczywiście nie będzie też padać. To idealny dzień na spacery w ostatnie dni lata. Temperatura maksymalnie podniesie się do 22. Wiatr utrzyma się spokojny i nie powinien przeszkadzać, a ciśnienie atmosferyczne cały czas ma być wysokie. W drugiej połowie dnia biometr może się zmienić. W części regionu nadal będzie sprzyjał, ale miejscami warunki zrobią się obojętne.
14: Sponsorem prognozy pogody jest InstalGrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. InstalGrunt.pl.
16: RMF Max.
17: RMF Max. Oleśnica.

0: Avicii i Wake Me Up w RMF Maxi. Taka muzyczna podróż przez ten wtorek w pracy. Słuchajcie, znalazłem taki tytuł w sieci. Polacy z roku na rok kupują coraz więcej podróbek. No, jakby ktoś teraz tak paliwo zrobił bez metki, to czuję, że wartość tego rynku wzrosłaby kilkukrotnie. Szerokości w drodze do domu Wam życzę, a popołudnie w pracy spędźcie razem z RMF Max Oleśnica. Sopran, do jutra. Cześć!
1: To jest nowość RMF Max.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
9: I po reklamie.
10: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
11: Hi, this is Britney Spears.
12: Hi, this is David Guetta.
13: RMF Max.
8: Oleśnica 96 FM.
14: Wybiła 12. Przy mikrofonie Gabriela Jaremenko. Zapraszam na flash RMF Max. Oleśnica w południe. 3 w lipcu do 3,4% w sierpniu. O tyle wzrosła inflacja. Tak wynika z najnowszych danych GUS. Co podrożało najbardziej?
15: A oczywiście paliwa. Podrożał też opał, w szczególności pelet. W zdrowie o ponad 20% podrożały ubezpieczenia zdrowotne. O kilka procent podrożały mięso wołowe, jajka i kawa. A liderem spożywczych podwyżek jest papryka. Droższa niż rok temu, aż o 20%.
14: Dane GUS prześledził Igor Skrzypek.
8: Słuchacie RMF Max. Oleśnica.
14: W RMF Max jak zawsze trzymamy rękę na pulsie i dbamy o kierowców. We flaszu o 12 sprawdzamy dla Was na bieżąco, jak jeździ się po Oleśnicy i okolicach. Na razie nie ma korków i nie jesteście narażeni na dłuższe przestoje. Ale musicie pamiętać o zmianach w ruchu. Te nadal obowiązują w Sycowie. W związku z prowadzonymi w mieście pracami drogowymi na ulicy Kolejowej od Ronda do Leśnej obowiązuje wahadło. Zgodnie z zapowiedziami jutro ruch wróci do normy. Uczniowie Oleśnickiej Siódemki i pierwszego liceum ogólnokształcącego mogą już korzystać z nowych boisk. O tym słuchacie dzisiaj od rana na naszej antenie. Obiekty zostały zmodernizowane, a wczoraj odbyło się oficjalne otwarcie. Jak podkreślają władze, to ważny remont.
16: To duża inwestycja polegająca na budowie kompleksu rekreacyjnego, kompleksu boisk wraz z siłownią, wraz z bieżnią przy tych dwóch szkołach. Tak naprawdę przenosi to szkolny sport, ale też sport, który służy naszym mieszkańcom. XXI wiek, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni.
17: To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Oleśnicy, ale dla tych najmłodszych mieszkańców Oleśnicy, dla dzieci i dla naszej młodzieży.
14: Mówili starosta Wojciech Paszkowski i burmistrz Adam Horbacz. Przypomnijmy, modernizacja kompleksu boisk to wspólna inwestycja miasta i powiatu. A teraz kultura i propozycja dla prawdziwych melomanów. Już jutro w Kinie Mokis w Oleśnicy retransmisja wyjątkowego koncertu. Obejrzycie 20. jubileuszowy koncert André Rieu z Maastricht. W programie walce, marsze Straussów, utwory z musicali oraz znane filmowe motywy, a także występy platynowych tenorów, sopranistek i debiutujących gwiazd. Szczegóły dotyczące biletów znajdziecie na stronie Mokis Info. Kolejna retransmisja 30 września. I jeszcze coś dla oleśnickich poetów. Szykuje się wyjątkowy konkurs. Miejski Dom Kultury w Sulejówku organizuje 11. ogólnopolski konkurs poetycki wiersza klasycznego o buławę marszałka. Chętni mogą przesłać maksymalnie 3 wiersze o dowolnej tematyce. Żeby stworzyć idealne dzieła, macie jeszcze trochę czasu. Termin nadsyłania prac mija 9 października. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie Oleśnickiej Biblioteki na Facebooku. Na koniec krótka wizyta w Dobroszycach. W Gminnym Centrum Kultury już trwają zapisy na zajęcia stałe. Link znajdziecie na stronie Dobroszyc. Tyle o 12:00, to był Flash w Pigułce, a teraz jeszcze szybko prognoza pogody.
0: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
14: W drugiej części dnia w naszym mieście bez znacznych zmian. Może się jeszcze zrobić trochę cieplej. Maksymalnie temperatura podniesie się do 22 stopni. Na niebie bardzo dużo słońca, jeśli pojawią się chmury, to będą tylko pojedyncze. Wiatr od rana taki sam, nawet w porywach ma być dość spokojny. Ciśnienie chociaż będzie się delikatnie obniżać, to i tak do końca dnia utrzyma się wysokie. Biometr w regionie będzie albo obojętny, albo ma dobrze wpływać na nasze samopoczucie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
12: Gramy hity na maksa.
13: A dzisiaj jest studniówka.
18: Bo jakby nie liczyć, mamy 100 dni do Wigilii.
13: Także co dzisiaj będzie pracował, skoro już prawie w żłobie leży. I do domu pobierze. Prezenty przyjechały. Asia Mał z prezent numer 1.

0: Fire, czyli wtorek.
1: Matko jedyna.
0: No widzisz, tak to miało zadziałać. Właśnie tak wam gramy w RMF Max, żebyście przypadkiem tam nie przysypiali przy tych monitorach i biurkach.
1: Ale śmiaśka przestraszyła. Matko jedyna.
0: Aż poczerwieniał.
1: 13 minut po południu.
0: Oj.
1: Okazało się, ja to przed chwilą przeżyłem, że nie trzeba pić kawy, żeby człowiek był trochę bardziej przebudzony.
0: Właśnie,
1: i obudzony.
0: Tego się nie spodziewaliście, a to wam się przyda w pracy. Okazuje się, że wcale nie trzeba pić kawy, żeby poczuć się lepiej. Wystarczy ją tylko powąchać, a mózg...
1: Tak?
0: Tak, powąchać i mózg już czuje różnicę.
1: Także dlatego samo picie kawy w pracy, Asia, nie trwa tak długo, wiesz? U nas na przykład ludzie, i teraz pozdrawiam tych, którzy nas przy kawce słuchają w pracy, ludzie w pracy dłużej stoją przy ekspresie, oni wdychają. Wdychają tą kawę.
0: O, widzisz, jak ładnie teraz oddychasz, super.
1: O, super. Nawet powiem ci...
2: Jest druga
1: 14.
2: Gdzieś mijasz moją twarz.
1: 12:14.
2: Więc czytam, że ci źle.
1: Idę przepłukać spieniacz.

0: zamawiał super wtorek po południu.
1: Ja?
0: Zamówienie pozostawię na parapecie, bo znowu pani nie ma w domu, tylko cały czas pani siedzi w tej pracy.
1: No.
0: Kurier dobrych wiadomości wjechał do was do pracy. Witajcie po południu, to jest RMF Max.
1: Dobra wiadomość jest taka, że jednym zgłoszeniem możecie sobie teraz załatwić szansę na 2 finały. Uhu. I 1000 zł za samo odebranie telefonu i szansę na 15 000.
0: Urosło, dobrze słyszeliście, 15 000 zł. Taka jest główna nagroda w naszej zabawie urodzinowy Deszcz Nagród. A jak się chcecie zgłaszać, to proszę zrobić teraz. Wysłać SMS o treści MAX za 3,69 na numer 7327.
2: Reklama.
3: Co? Już liście lecą?
4: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jubi!
5: Urodziny RMF Max. Nawet 15 000 zł w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
11: I dlatego wróciłeś na studia?
10: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
12: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24, 35.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.
4: Tu Kasia.
5: Jestem Radek, a to moja ekipa.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Cześć, tu Daria Zawiałow.
8: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: do teraz jest na zawsze, jakby to dwie minuty po pół do pierwszej, po południe RMF Max i wszystko gra.
1: I ksiądz, no, który powiedział, z czego się teraz spowiadamy. To jest w ogóle zaskakująca wiadomość. Ksiądz wyznał nasze grzechy,
0: no,
1: nasze polskie. No. Nadużywanie mediów społecznościowych i wynoszenie rzeczy z zakładu pracy, to jest teraz w trendach.
0: Ale wyznał te grzechy i dostał rozgrzeszenie? Asia, rozgrzesz tego księdza. Bardzo, bardzo dobrze. Przypominam, że jedyne, co legalnie można wynosić z pracy, a można,
1: tak?
0: To doświadczenie.
1: A.
0: Do następnej roboty.

0: Swedish House Mafia, Lickly Happiness is so sad. Tytuł przewrotny, ale numer świetny, zwłaszcza we wtorek po południu w RMF Max.
1: 20 minut i godzina 13. Jak już jesteście po pierwszych wywiadówkach, to koniecznie musicie wiedzieć, że najbardziej w szkołach brakuje po pierwsze psychologów, po drugie matematyków, a po trzecie polonistów.
0: I problem jest dużo większy, niż by nam się wydawało, bo te braki są znaczące.
1: I to się już trochę czuje, mogę powiedzieć, jako ojciec.
0: Tak?
1: Tak, bo a propos braku psychologów, to mój taki trochę jest posmutniały ostatnio, bo w sprawie matematyków ich braku sobie policzył i brakuje też polonistów, lektury szkolne sobie policzył i posmutniał. Mam nadzieję, że chociaż prognoza pogody będzie jakaś weselsza.
2: Reklama. Piękno i harmonia.
3: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
3: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
3: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
3: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
3: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
3: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34.
4: Mama! Cześć, kochanie.
0: Co chcecie na obiad?
5: Cebuleński rę.
6: Pierogi z serem.
7: Makaron carbonara.
8: Fasolka po bretońsku.
0: Kochani, to nie jest restauracja.
8: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
0: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
23: Oleśnica 96 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Instalgrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. Instalgrunt.pl.
5: W drugiej części dnia w naszym mieście bez znacznych zmian. Może się jeszcze zrobić trochę cieplej. Maksymalnie temperatura podniesie się do 22 stopni. Na niebie bardzo dużo słońca. Jeśli pojawią się chmury, to będą tylko pojedyncze. Wiatr od rana taki sam, nawet w porywach ma być dość spokojny. Ciśnienie chociaż będzie się delikatnie obniżać, to i tak do końca dnia utrzyma się wysokie. Biometr w regionie będzie albo obojętny, albo ma dobrze wpływać na nasze samopoczucie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Instalgrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. Instalgrunt.pl.

0: Dzięki, Karol. Karol G. ciągle nam się śni, także po południu. 4 minuty i 13. Ja dzisiaj wszystko dobrze liczę. 4 do 13. Za 100 dni Wigilia. I z tej okazji pytanko, u kogo w tym roku spędzacie święta?
1: Serio pytamy, u kogo spędzacie święta i dlaczego się cieszycie, że właśnie tam będziecie w święta?
0: Piszcie, piszcie, nagrywajcie głosówki, Messenger, Instagram, RMF Max, już czynne. Jak jest pytanie o Wigilię, to będą prezenty. Za 100 dni Wigilia. U kogo w tym roku spędzacie święta? Dajcie nam znać. Wiemy, zostało jeszcze trochę czasu, no ale...
1: Pewne wiadomo, rzeczy trzeba wiedzieć wcześniej, nie?
0: Tak, poza tym łatwiej zaakceptować wasze decyzje, jak ktoś się o tym dowie z radia.
2: Reklama. Ja wolę bliżej natury, spokoju.
3: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
2: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
3: Coś słyszałem.
2: Tak, w sprzedaży już piąty etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
3: A kredyt?
2: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Cześć, Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
10: Przepraszam cię, ale muszę lecieć, rozliczyć faktury.
9: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
10: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
9: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
10: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
9: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
15: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
17: To będzie dla mnie zaszczyt.
18: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku, szynka bez kości, kilogram 9,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
24: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
23: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
25: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
26: I po reklamie.

0: Minęła 13. Pora na popołudniowy flash RMF Max Oleśnica. Gabriela Jeremenko. Jestem, startujemy. Na początek flesza o 13:00 informacje w sprawie wojskowego drona znalezionego wczoraj na plaży w zachodniopomorskim Rusinowie. Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, maszyna najprawdopodobniej przyleciała z Rosji przez Litwę nad Bałtyk.
1: Wszystko wskazuje na to, że to najnowszy rosyjski dron rozpoznawczy typu Gerbera. Rosjanie mieli sprawdzać jego możliwości.
2: Badanie będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i w świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
1: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Bezzałogowiec został już sprawdzony przez chemików, później będzie zabezpieczony przez saperów, a następnie wojskowi technicy sprawdzą, jakie systemy zostały w nim zamontowane i czy zapisały się w nim jakieś dane.
0: Tyle Michał Krasoń.
3: To jest RMF Max Oleśnica.
0: Prokuratura rejonowa w Oleśnicy ostrzega. W okolicy wciąż pojawia się sporo prób wyłudzeń. Popularne metody to na przykład przesyłki za pobraniem, czy oszustwa na platformach sprzedażowych.
4: Najczęściej to odbywa się w ten sposób, że osoba, która wystawiła jakiś przedmiot, dostaje wiadomość, że do dokonania płatności bądź przekazania kurierowi danych dotyczących wysyłki niezbędne jest zalogowanie się poprzez ten link. Osoba podaje wtedy swoje dane, często loguje się na swoje konto bankowe i już oszust przejmuje konto, podpina swoje urządzenie zaufane i wyprowadza pieniądze, często bez wiedzy nawet pokrzywdzonego.
0: Tłumaczyła prokurator rejonowa Beata Ciesielska. Uważajcie i nie dajcie się oszukać. Dzisiaj rano opowiadaliśmy Wam o badaniu, z którego wynika, że na Dolnym Śląsku AI nie jest zagrożeniem dla pracowników. Pracodawcy oczekują jednak poszerzania umiejętności cyfrowych i korzystania ze sztucznej inteligencji. Badanie przeprowadził Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. A jak wygląda ogólna sytuacja na dolnośląskim rynku pracy?
5: Na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wynosi 5,5%. W Polsce mamy tą stopę na poziomie 5,8%. Sam Wrocław i powiat wrocławski to trochę ponad 2%. Z tej perspektywy widzimy, że ten rynek pracy na Dolnym Śląsku jest niejednolity, że z jednej strony mamy właśnie Wrocław, z drugiej strony mamy te powiaty często peryferyjne, gdzie to bezrobocie jest wyższe i potrzebne są osoby o innych kwalifikacjach.
0: Mówił Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Gmina Międzybórz rozdaje bezpłatne pojemniki na bioodpady. 545 wytypowanych nieruchomości otrzyma dodatkowy pojemnik o pojemności 120 litrów. Pojemniki do wybranych domów trafią w przyszłym tygodniu. Ma to poprawić segregację i usprawnić działania kompostowni. Rusza kolejna edycja jednodniowych wycieczek po aglomeracji wrocławskiej Aglotour. Tym razem 26 września chętnie odwiedzą Twardogórę, Goszcz i Sosnówkę. W programie m.in. zwiedzanie Bazyliki Mniejszej, spacer z przewodnikiem po Twardogórze, rynek, ratusz, posąg Herkulesa, fragment muru berlińskiego w Sosnówce oraz pałac w Goszczu. Wycieczka jest darmowa, ale obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Szczegóły znajdziecie na stronie aglomeracji wrocławskiej.
6: Lepiej wiedzieć.
3: Lepiej.
6: Pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Mieszkańcy Oleśnicy mogą być dzisiaj zadowoleni. W najbliższych godzinach w mieście cały czas będzie panować przyjemna aura. Na niebie dużo słońca, jeśli pojawią się chmury, to tylko pojedyncze, a do tego ma być dość przyjemnie. Słupki termometrów pokażą do 22 stopni w najcieplejszym momencie. Wiatr nie będzie przeszkadzał i nawet w porywach ma być delikatny. Ciśnienie atmosferyczne do końca dnia utrzyma się wysokie. Biometr zmienny, gdzieniegdzie dobrze na nas oddziałuje, miejscami jest obojętny.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
9: Dzisiaj ładnie, ale jutro. Jutro będzie jeszcze lepiej.
10: Bo jutro będzie ostatni podmuch lata tej jesieni.
9: Jutro będzie środa, będzie bliżej piątku, będzie Asia, będzie Irek i wszystko gra. Tu RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Prosta zagadka i fajne pieniądze. Uwaga, czytam zagadkę. Raz w roku nadchodzi ten dzień wyjątkowy, gdy tort jest gotowy i zawrót masz głowy, są prezenty, życzenia i członkowie rodziny. Czy wiesz już, co świętujesz? Są to...
1: I teraz to hasło, które właśnie odgadliście, no bo przecież wiecie, jakie to jest hasło, to pewnie. To słowo wysyłacie SMS-em pod 7327 i taki SMS z rozwiązaniem tej zagadki daje wam 1000 dodatkowych szans na finał, a w finale 1000 zł za odebranie telefonu i szansa na 15 000.
0: Wysyłajcie szczęśliwe hasło, SMS na 7327, niech leci teraz. A że się lubimy, to wam powiem, że raz w roku nadchodzi ten dzień wyjątkowy, gdy tort jest gotowy i zawrót masz głowy, są prezenty i życzenia i członkowie rodziny. Czy wiesz już, co świętujesz? Są to, no... No, wysyłaj na 7327 rozwiązanie tej zagadki i niech żyje nam.
2: Reklama.

Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle, potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Oleśnica 96 FM.

0: Macie nas w pracy, najlepsza ekipa, ekipa RMF Max 28 i będzie 14.
1: I to, co powinniście wiedzieć, nasze wojsko ma teraz nieustraszonego orła.
0: No.
1: To są takie ćwiczenia i manewry wojskowe, głównie w trzech województwach, lubuskie, pomorskie i zachodniopomorskie. Tam ćwiczą.
0: Bardzo dobrze, ćwiczcie panowie i z tej okazji Wojsko Polskie ma prośbę do wszystkich obywateli, że jak zobaczycie różne konwoje wojskowe, to żeby nie robić zdjęć, a na pewno, żeby nie informować, gdzie ten konwój w danym momencie się znajduje.
1: Także jak coś zobaczycie w temacie wojskowych ćwiczeń Nieustraszony Orzeł, to zachowujecie tą wiedzę dla siebie.
0: Albo jak chcecie być super agentami, to nie zauważycie i wrzucacie zdjęcie z internetu i piszecie, że to było nie tam, gdzie mogłoby być. Ha! Zmylimy ich!
1: Big brain!
0: Balszoj głowa! Czy jakoś tak, ja się dopiero uczę, chcę być tym szpiegiem.

0: Maron Hofstadt usłyszał, że 100 dni zostało do Wigilii i napisał tą piosenkę I Like.
1: I Like.
0: I na pewno tak było, mówię wam.
1: Janusz się dowiedział, że może nam w sprawie studniówki wigilijnej nagrać głosóweczkę i takimi rzeczami się chwali.
2: W tym roku Wigilia u mnie, ale to nie ma znaczenia, bo szwagier do mnie przyjeżdża.
0: No, ja to rozumiem.
1: Bardzo, zmieniają się miejsca, nie zmieniają się ludzie, mogą się zmienić okoliczności, jak się szwagrowi coś po drodze rozbije, ale tego
0: nie,
1: szwagier już wie, że to się może zdarzyć, to niech weźmie w plastiku na wszelki wypadek. Prognoza pogody, na szczęście w prognozach nie widać, żeby się komuś coś wylało. Będzie dobrze. 22 minuty i 14.
3: Reklama.
4: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Oszczędzania są zawsze na plusie.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki

0: Planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat!
2: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: jestem Tomek, a to moja ekipa.
1: Cześć, jestem Angelika.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Cześć kochani, z tej strony Klaus.
4: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
5: Max. Oleśnica 96 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Instalgrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. Instalgrunt.pl.
7: Mieszkańcy Oleśnicy mogą być dzisiaj zadowoleni. W najbliższych godzinach w mieście cały czas będzie panować przyjemna aura. Na niebie dużo słońca, jeśli pojawią się chmury, to tylko pojedyncze, a do tego ma być dość przyjemnie. Słupki termometrów pokażą do 22 stopni w najcieplejszym momencie. Wiatr nie będzie przeszkadzał i nawet w porywach ma być delikatny. Ciśnienie atmosferyczne do końca dnia utrzyma się wysokie. Biometr zmienny, gdzieniegdzie dobrze na nas oddziałuje, miejscami jest obojętny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Instalgrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. Instalgrunt.pl.

0: Dracula.
1: Dracula i dużo miłości.
0: Właśnie.
1: To po południu w RMF Max.
0: Bo w temacie miłość mamy dla was ważną wiadomość. Jest tak. Nowa aplikacja do randkowania. Aplikacja, w której nie ma zdjęć.
1: Ojej.
0: Dobiera was w pary ta aplikacja na podstawie takiego testu osobowości, a zdjęcia się pojawią, ale dopiero po trochę, jak wam się będzie tak dobrze rozmawiało.
1: O, całe szczęście, że jednak będą te zdjęcia, wiesz, przynajmniej zdążysz się wycofać. Jak trafisz na kogoś znajomego.
0: Najgorzej.
1: Tak, najgorzej to będzie, jak to będzie ktoś znajomy żony.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Gastorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
14: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Hi, this is Cascada.
2: Hej, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
5: Słuchacie RMF Max Oleśnica. Jest 14 pora na najnowszy flash. Gabriela Jeremenko, zapraszam. Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu Grzegorza Brauna. Decyzja otwiera drogę do dalszego prowadzenia postępowania karnego wobec polskiego europosła.
6: Prokurator generalny wnioskował do Europarlamentu o uchylenie immunitetu w związku z wydarzeniami z września ubiegłego roku. Według ustaleń śledczych podczas debaty publicznej w Warszawie Grzegorz Braun miał publicznie i wbrew faktom zaprzeczać zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez nazistowskie Niemcy w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Polskiemu europosłowi za to przestępstwo grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności do 3 lat.
5: Tyle Paweł Konieczny.
4: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
5: Zbliża się głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Oleśnicy. Weryfikację komisji przeszło 12 projektów.
7: To jest 12. edycja, więc mamy 2 dwunastki. 1 000 000 zł do rozdysponowania. Zadania z różnego gatunku. Od zieleni poprzez opiekę nad zwierzętami, poprzez inwestycje dotyczące obszaru kultury, nauki i oświaty.
5: Opowiadał burmistrz Oleśnicy Adam Horbacz. Dodajmy, że komisja odrzuciła 5 projektów. Do tematu budżetu obywatelskiego Oleśnicy będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Niemal 2,5 miliona złotych wydała Oleśnica i powiat oleśnicki na wspólną inwestycję. Powstał nowy kompleks boisk przy podstawówce nr 7 i pierwszym liceum ogólnokształcącym. O tym słuchacie od rana w RMF Max. Teraz najważniejsze pytanie. Czy uczniowie są zadowoleni ze zmian?
8: Jak się ćwiczy na nowych boiskach? Jest lepiej?
9: Jest lepiej, ponieważ jest nowa nawierzchnia i można grać w wiele sportów.
8: Tobie też się tutaj podoba?
9: Bardzo mi się podoba, tak.
10: Teraz jest lepiej.
8: W co lubicie najbardziej tutaj grać?
10: W piłkę nożną.
8: A jak się wcześniej grało?
11: No, trochę gorzej było.
10: No, bo twardo było na boisku. Jest większe boisko i lepsze podłoże.
5: Z uczniami rozmawiał nasz reporter Piotr Paszkowski. A jak już mówimy o sporcie, to jeszcze przypominamy, że możecie zgłaszać ekipy do udziału w turnieju Streetball Syców 2020. Koszykarskie rozgrywki już w ten piątek na boisku przy Komorowskiej. Przewidziano 3 kategorie wiekowe, start o 16. Wracamy do Oleśnicy i zmieniamy temat. Cały czas trwa konkurs Artystyczna Wlepka Kultury. Miejski Ośrodek Kultury wciąż czeka na Wasze autorskie projekty nawiązujące do historii, symboli lub życia kulturalnego miasta. Projekty można dostarczać do MOKIS-u do 23 października. Szczegóły na stronie MOKIS Info. Na koniec krótka wizyta w świecie muzyki. Oleśniccy artyści zostali docenieni. Wrocławskie wydawnictwa muzyczne ogłosiły listę laureatów pierwszej edycji programu. Spośród 126 zgłoszeń wybrano 18 projektów, które otrzymają wsparcie na wydanie premierowych płyt. W gronie nagrodzonych są artyści z Oleśnicy. Wokalistka Aleksandra Turoń z projektem Nowe Brzmienia Poezji Baczyński-Różewicz oraz zespół Amniswerte z projektem Barokowy Dolny Śląsk.
12: A skąd to tak ciągnie?
4: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Najbliższe godziny w naszym mieście wciąż będą słoneczne, na niebie mogą pojawiać się pojedyncze chmury, ale nawet jeśli, to będzie ich niewiele. Temperatura zgodnie z prognozami synoptyków może się jeszcze trochę podnieść, maksymalnie do 22. Wiatr nadal ma być spokojny, a ciśnienie wysokie. Wieczorem w regionie biometr będzie albo obojętny, albo kiepski. Miejscami warunki mogą źle na nas oddziaływać. Po zachodzie słońca nadal bezchmurne niebo, ale czeka nas spadek temperatury i zrobi się chłodniej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: 100 dni zostało do Wigilii. Pochwalcie się, gdzie w tym roku spędzacie święta, no i dlaczego to właśnie tam będzie najfajniej.
15: Nagrajcie głosóweczkę, przygotowaliśmy prezenty. Ja w tym roku będę u siebie. Ja lubię u siebie.
14: Tak?
15: Tak, bo jak jestem u siebie, to zawsze mam do jedzenia to, co lubię najbardziej. No,
14: tak można jest. Tak, można inaczej. Takie głosówka rzeczy. W tym temacie na Messengerze RMF Max.

0: ale to jest dobry numer. To jest Gibbs, to jest Igo, to jest Formany, to jest popołudnie, dzięki któremu czas w pracy mija, także nie zdążycie mrugnąć. Ja teraz mrugnąłem i pyk, już 14:12.
1: Wow!
0: A przed chwilą przeszliście na ósmą,
1: nie? Ale to działa.
0: Tak,
1: dzisiaj
0: to
1: ważny mecz będzie po południu. Polska-Ukraina w fazie grupowej Mistrzostw Europy w siatkówce.
0: Tak jest, nasi siatkarze. I powiem wam, że na tym meczu trzeba szczególnie uważać, komu się kibicuje, bo łatwo o pomyłkę.
1: Tak,
0: mówię serio.
1: Jak będziecie kibicować Semeniukowi, to koniecznie trzeba krzyczeć z imieniem.
0: Kamil!
1: Kamil, bo w Ukrainie też gra Semeniuk, tylko Juri.
0: Juri! Juri Semeniuk i nasz Semeniuk, ja tylko chciałem powiedzieć, że tamten Semeniuk to naszemu Semeniukowi Semeniuk może. Tak to się układa. A o 18:00 już macie być z pracy w domu, żebyśmy wszyscy mogli oglądać mecz.
1: Polska!

0: Wystarczy raz usłyszeć i od razu się człowiek zakocha. Robin Schulz, RMF Max, 19 minut po godzinie 14.
1: Co byście powiedzieli na 1000 zł za odebranie telefonu?
0: Wow, wystarczy raz mi powiedzieć, ja już jestem zakochany.
1: A co byś powiedział na szansę na 15 tysięcy złotych?
0: Odkochałem się. W 1000 kocham 15. Co mam robić?
1: Kochliwy Irek dzisiaj w RMF Max.
0: No, bo to wiecie, musicie wybrać albo pieniądze, albo uczucia, albo miłość, a może miłość do pieniędzy.
1: A kiedy pieniądze rosną tak szybko jak u nas i 15 tysięcy złotych można wygrać codziennie, no to nic, tylko się bawić.
0: I teraz uwaga, bo ja przeczytałem ten regulamin i sprawa jest bardzo prosta. Jedno zgłoszenie o treści Max wysłane na 7327 to, uwaga, opcja na 1000 zł za odebranie telefonu, a w finale nawet 15 tysięcy złotych.
1: No jakbyście tego nie chcieli przeliczać, 3,69 za jednego Maxa pod 7327 i szansa na 15 tysięcy, to po prostu się opłaca.
0: A najbardziej opłaca się teraz. Max niech leci na 7327.
2: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW IDEI. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW IDEI. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEI. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
6: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, kurzu, pyłu i ciągłego dokładania do pieca? Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Gen Operator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.

0: Oskar Cymc. Wszystkim Oskar Cymc poprawia samopoczucie. Minutę po pół do trzeciej, jak jesteście w pracy, to koniecznie nagrajcie głosówkę na 100 dni przed Wigilią.
1: No.
0: Zanim was wasze drugie połówki zaczną pytać, kochanie, gdzie w tym roku święta, to teraz nam napiszcie, gdzie w tym roku spędzacie święta, bo może nie tam, gdzie ona by bardzo chciała. Dowie się przez radio, będzie jej się bardziej podobało.
1: A wy będziecie mieli to dobrze przemyślane już na okoliczność tego pytania. Ale zanim Wigilia za 100 dni, to jeszcze zmiana czasu przed nami z 24 na 25 października.
0: Czyli 2 miesiące przed Wigilią, żebyście przypadkiem nie zapomnieli. Hello!

0: To chyba pierwsza głosówka w jego życiu.
1: Ja w Wigilię będę spędzał w wannie.
0: Bo to jest człowiek karp. Rzadko nagrywa głosówki.
2: A w temacie człowieka muzyki jest ogłoszenie.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Z wielką przyjemnością gram muzykę jednego z moich ulubionych DJ-ów. Sony Fodera zrobił kawałek z Becky Hill, który polecam wam w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Say Something czeka na wasze głosy.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Piękno i harmonia.
6: Komfort i wygoda.
5: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
6: Jest takie miejsce.
5: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
5: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
6: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
5: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
6: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
5: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
5: Lublinicka 34.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Castorama!
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
14: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo, z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
17: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max.
2: Oleśnica 96 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest InstalGrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. InstalGrunt.pl.
4: Najbliższe godziny w naszym mieście wciąż będą słoneczne. Na niebie mogą pojawiać się pojedyncze chmury, ale nawet jeśli, to będzie ich niewiele. Temperatura zgodnie z prognozami synoptyków może się jeszcze trochę podnieść, maksymalnie do 22. Wiatr nadal ma być spokojny, a ciśnienie wysokie. Wieczorem w regionie biometr będzie albo obojętny, albo kiepski. Miejscami warunki mogą źle na nas oddziaływać. Po zachodzie słońca nadal bezchmurne niebo, ale czeka nas spadek temperatury i zrobi się chłodniej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest InstalGrunt, oferujący zbiorniki na deszczówkę i paliwo oraz oczyszczalnie. InstalGrunt.pl.

0: sprawdziliśmy. Toxic, ale tylko trochę, spokojnie. A wiecie, kto za chwilę u nas w Maxie?
1: No, możecie sobie wybrać.
0: Justalia.
1: Albo Natyna.
0: Będzie Natalia, będzie Justyna.
2: Poczuj dobry beat.
0: Na pewno. A Asia Meus i Irek Jakubek meldują się jutro po południu. Zróbcie sobie super powrót z pracy do domu razem z RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Cześć Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
5: Przepraszam cię, ale muszę lecieć rozliczyć faktury.
4: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
5: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
4: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
5: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
4: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
6: Trwa popołudnie z RMF Max. Oleśnica, z wami od rana Gabriela Jaremenko. Zaczynamy flash o 15. Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej ma być usunięty z wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jeden z głównych zarzutów, które chcieliby mu postawić posłowie koalicji, zniknie w wyniku poprawek, jakie muszą do wniosku wprowadzić autorzy. Co to oznacza?
7: Bez tego wniosek dotyczy więc już tylko 50 bardziej szczegółowych, ale też mniej ze sobą powiązanych zarzutów. Termin na przedstawienie niemal już gotowej, poprawionej wersji wniosku o postawienie byłego ministra przed Trybunałem Stanu upływa jutro.
6: Tyle Tomasz Skory.
5: To jest RMF Max Oleśnica.
6: Uważajcie na linki, w które wchodzicie, bo to może was kosztować sporo pieniędzy. Jak alarmuje oleśnicka prokuratura, to metoda, którą często wykorzystują oszuści, żeby dobrać się do naszych kont. Uważać trzeba też z podawaniem numerów BLIK.
8: Jeżeli nie wiemy, komu przelewamy te pieniądze, to żebyśmy tego nie robili. Apelujemy o to, żeby rozważnie odbierać telefony i weryfikować rozmówcę, czy faktycznie jest pracownikiem banku, czy aktualnie ktoś do nas dzwoni, czy jest to tylko próba wyłudzenia od nas pieniędzy.
6: Tłumaczyła prokurator rejonowa w Oleśnicy Beata Ciesielska. Co można poprawić i czego brakuje, żeby lepiej żyło się w Międzybożu? Mieszkańcy miasta i gminy mogą zgłaszać swoje pomysły do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego.
9: Na realizację projektów samorząd przeznaczy łącznie 90 tysięcy złotych. Wnioski będzie można składać od 21 września do 19 października. Projekty muszą dotyczyć m.in. inwestycji, sportu, rekreacji czy kultury. Do zgłoszenia są pomysły o wartości do 50 tysięcy oraz do 20 tysięcy złotych. Każda inicjatywa musi uzyskać poparcie co najmniej 15 osób. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Międzybórz.
6: Opowiadał reporter RMF Max Piotr Paszkowski. A skoro już mówimy o budżecie obywatelskim, to powoli kończy się czas na zgłaszanie projektów w mieście i gminie Bierutów. Macie czas jeszcze tylko do 23 września. W tej edycji na wybrane zadania pójdzie 30 tysięcy złotych. Każdy projekt musi mieć poparcie co najmniej 9 osób. Mieszkańcom Długołęki i okolic przypominamy, już niedługo, bo o 16.30 w Gminnej Bibliotece startuje English Book Club. To spotkania dla osób w wieku od 16 do 24 lat, które czytają i chcą porozmawiać o książkach, a przy okazji podszlifować swój angielski. Już dzisiaj mamy dla was również propozycję na weekend. 20 września w Pałacu Goszcz odbędzie się wydarzenie Z papierem i historią, spotkanie w Goszczu w ramach Dni Karpia w Dolinie Baryczy. W programie zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego z przewodnikiem oraz warsztaty tradycyjnego czerpania papieru. Szczegóły dostępne na stronie Pałacu Goszcz. To wszystkie informacje, a teraz najświeższe newsy ze świata sportu. Na flash sportowy w RMF Max zaprasza Krzysiek Chwaliński.
5: Umiesz sport?
10: Flash sportowy RMF Max.
11: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowy RMF Max. Za 3 godziny początek meczu Polska-Ukraina na siatkarskich mistrzostwach Europy. To może być bardzo emocjonujące starcie. Nasi sąsiedzi mają mocny skład, wygrali 4 mecze z rzędu. Biało-czerwoni są niepokonani od 3 spotkań.
12: Będzie na pewno ciekawy mecz, będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grali na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
11: Mówi nasz libero Maksymilian Graniczny, mecz o 18. O tej samej godzinie rozpocznie się zaległe spotkanie w piłkarskiej Ekstraklasie. Raków Częstochowa zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wieczorem Korona Kielce kontra lider tabeli Górnik Zabrze. Pierwszy gwizdek tutaj o 20.30.

0: Wieczór w Oleśnicy nadal ma być pogodny, na niebie nie będzie chmur, ale niestety po zachodzie słońca czeka nas lekki spadek temperatury. Na termometrach zobaczymy okolice 16. Ciśnienie utrzyma się niezmiennie wysokie, a wiatr nawet w porywach wciąż powinien być lekki. Biometr w naszej okolicy ma być zmienny, miejscami nie będzie na nas wpływał, a gdzieniegdzie sprawi, że poczujemy się bardziej zmęczeni. W nocy oczywiście będzie jeszcze chłodniej, ale zgodnie z prognozami temperatura utrzyma się powyżej 10.
1: Dzień dobry po 15. Tak sobie myślę, czy jeśli przejechałam dzisiaj rowerem i przywiozłam sobie obiad na plecach, to należy mi się od siebie jakiś tip, jakiś napiwek za to?
2: O, totalnie.
1: Jestem kurierem po prostu jedzeniowym.
2: Tak, i jeszcze dobrą opinię sobie musisz wystawić.
1: 5 gwiazdek, to zawsze,
2: 5 na 5, szeroki uśmiech.
1: No to z tym szerokim uśmiechem się witamy dzisiaj. Justyna Borycka
2: i Natalia Kawałek, 5 minut po 15, a to już Somber tak pięknie nam śpiewa i daje nam taką chwilkę chillu.

0: Są tacy, którzy mówią, że to najlepsza piosenka na świecie. Ja tego nie wiem, ale na pewno jest najlepszą wróżbą. I Got a Feeling to Black Eyed Peas w RMF Max. To jest kanał nadawczy, a my jak zwykle po 15 mamy do was super ważne pytanie.
1: Za co lubisz swoją pracę? Mm-hmm. I ja myślę, że we wtorek to już jest bezpieczne pytanie, bo w poniedziałek może wywołać negatywne emocje. Ale warto teraz pomyśleć, za co tą pracę lubisz i napisać nam na Messengerze RMF Max, ale tak, żebyśmy się z Natalią nie skapnęły, co dokładnie robicie. Bo będziemy oczywiście dzwonić do wybranej osoby, no i wspólnie ze słuchaczami RMF Max spróbujemy zgadnąć, jaki jest wasz zawód.
0: Wiecie, możecie nas trochę wpuścić w maliny. Możemy to tak zorganizować, że nas tak trochę podpuścicie, żebyśmy coś kombinowały, ale nie miały pojęcia, o co chodzi. Wiecie, jak to z nami jest. Nas łatwo jest nabrać na różne rzeczy, także bardzo prosimy. Jesteście już całkiem blisko wyjścia z pracy, więc tym bardziej łatwo wam będzie wymyślić, za co swoją pracę lubicie najbardziej. Messenger, RMF Max. Tutaj wasze historie przyjmujemy. RMF.

0: Zalia w RMF Max. 17 minut po trzeciej. My teraz nie będziemy kombinować, bo dostałyśmy jasną instrukcję od pani Oli, od naszej zabawy Urodzinowy Deszcz Nagród.
1: Pozdrawiamy panią Olę.
0: Ola nam powiedziała tak. Dziewczyny, prosty komunikat.
1: Nie
0: runda bonusowa. 550 razy mnożymy teraz wszystkie zgłoszenia.
1: Ja się obawiam, że to może brać się stąd, że Ola wie, jakie miałam oceny z matematyki. I gdybym ja zaczęła tutaj mnożyć, to coś by mogło pójść nie tak. Ale na szczęście od mnożenia mamy ludzi, którzy potrafią to robić bezbłędnie, dlatego przypominamy, razy 550. Mnożymy każdego SMS-a, którego teraz do nas wyślecie. SMS max 7327 za 3,69. Tak się do nas zgłaszacie.
0: A 15 tysięcy złotych jest do wygrania, tak tylko przypomnimy, w jednym z naszych urodzinowych koszy. 1000 zł za samo odebranie telefonu, a dodatkowo jak zgłosicie się dzisiaj, to możecie trafić do finału już za chwilę, ale też w piątek, kiedy mamy finał tygodnia, więc no nie ma na co czekać, słuchajcie. Chwytamy telefony i ślemy. Max na 7327.
2: Max. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: No i patrzcie, jak jest miło, jak jest przyjemnie, kiedy się zostaje z RMF Max, Alok, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean, także wspólnie sobie trochę ponurkowaliśmy. Jest 15:32, a my będziemy się teraz bawić.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
2: To jest zabawa zawodówka, w której jak zwykle zgadujemy zawód kogoś z was. Sporo zgłoszeń dzisiaj przyszło na naszego

0: Messengera i mamy nadzieję, że tego Messengera macie nadal odpalonego, bo to będzie moment też, żeby nam pomóc zgadywać, czym zajmuje się Rysiu, który z nami jest. Cześć, Rysiu!
1: Cześć, cześć!
0: O, Rysiu, poczekaj, bo cię tak słabo trochę słyszymy. Gdzie jesteś, co porabiasz?
1: Właśnie skończyłem pracę, także piękny dzionek się zapowiada.
0: No to jeszcze powiedz szybko, za co tę pracę lubisz?
1: No, uszczęśliwam kobiety i dostaję napiwki, także czego lepiej chcieć.
0: Aha, aha.
2: To jest to hasło, które nas przyciągnęło, bo mamy kilka pomysłów, czym możesz się zajmować, ale spokojnie, za chwilę to zaczniemy tutaj rozkminiać wspólnie, także wszyscy, którzy nas teraz słuchają, pamiętajcie, wasza pomoc jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebna, bo ja się obawiam, że my we dwie możemy sobie nie poradzić. Także jeżeli macie pomysły, podpowiedzi, piszcie na Messengera od razu.
0: Ekipo RMF Max, wspólnie mamy 90 sekund, żeby zgadnąć, czym zajmuje się Rysiek. Uwaga, czas, start. Rysiu, czy ty pracujesz w jakiejś firmie, czy to jest własna działalność?
1: Firma.
2: Firma.
1: Ale można mieć własną działalność w niej.
0: Okej.
2: Okay. Sezon w twojej pracy to są święta, ale sezon masz bardziej latem czy zimą?
1: Zimą.
2: Zimą.
0: Okej. Okay. Czy to jest związane ze świętami na przykład Bożego Narodzenia, albo...
1: Tak, dokładnie.
0: Okej.
2: Okay. Okej, okay, bo chciałyśmy jeszcze zapytać, czy skoro uszczęśliwiasz kobiety i dostajesz częste napiwki, to znaczy, że zdejmujesz koszulki czasem, czy
0: się to nas zaprowadziło na tę stronę?
1: Nie, żona by mnie zabiła za to.
2: Okej, okay, okay, dobra. Czy jesteś barmanem? To Justyna pyta. Nasza słuchaczka. Okej. Okay. Wiola pyta, czy fryzjer?
1: Też nie.
2: Kelner od Izy, pytanie?
1: Też nie.
2: Kurier?
1: Zgadza się.
0: Ale taki świąteczny?
2: No
0: świąteczny kurier?
2: Ale kurierzy mają wtedy faktycznie dużo, dużo więcej pracy.
0: Patrz, ile nam jeszcze czasu zostało. To jest Patryk, moment, żeby teraz
2: Patryk
0: zrobić
2: nam podpowiedział
0: głośne
2: przez Messengera. Dzięki, Patryk.
0: Jej!
1: Brawo.
0: Tak jest, to tak powinno być, słuchajcie.
2: Ale nam szybko poszło.
0: Bardzo dobrze nam poszło. Myślę, że to jest czas, żeby pogratulować sobie, nam, wam i tobie, Rysiu, że masz taką fajną pracę.
1: Dzięki.
2: I że jesteś bohaterem, tak na dobrą sprawę, bo jesteś tym bohaterem. Mam nadzieję, że to wiesz.
0: A 100 dni do świąt zostało w ogóle, nie?
1: No, już zaraz sezon.
2: Czujesz, no tak. Czujesz tę presję zbliżającego się sezonu?
1: Nie, nie jest fajnie.
2: Będzie fajnie. No to
0: na
2: dobrze.
0: Chillu. No słuchajcie, niech nam się ten chill Rysia udziela, a my gramy dalej Temper City Self Aware w RMF Max, tutaj kanał nadawczy.

0: to wiem.
1: Trochę wzruszająco, trochę romantycznie. Męskie granie orkiestra o tej porze. Za 20 minut będzie czwarta w RMF Max, a my jeszcze z pogodą się dla was tutaj szykujemy.
2: Żebyście wiedzieli, co się szykuje właśnie na dzisiaj, na jutro, ale żeby nie było tylko, że tam wiecie, pogoda, ważne informacje, mamy też rozrywkowy aspekt radia, czyli kilka fajnych numerów do zagrania.
1: Będzie Tame Impala nowy chyba, nie?
2: Będzie i będzie też Kygo, Take Me Back, także koniecznie, zostańcie blisko.
3: Reklama. Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland, w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł. I w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Tak już jest!

0: Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Wieczór w Oleśnicy nadal ma być pogodny, na niebie nie będzie chmur, ale niestety po zachodzie słońca czeka nas lekki spadek temperatury. Na termometrach zobaczymy okolice 16. Ciśnienie utrzyma się niezmiennie wysokie, a wiatr nawet w porywach wciąż powinien być lekki. Biometr w naszej okolicy ma być zmienny, miejscami nie będzie na nas wpływał, a gdzieniegdzie sprawi, że poczujemy się bardziej zmęczeni. W nocy oczywiście będzie jeszcze chłodniej, ale zgodnie z prognozami temperatura utrzyma się powyżej 10.

0: te basiki, te gitarki, oczywiście.
1: Doskonałe.
0: Tame Impala, my się tutaj rozpływamy i przypominamy sobie, jak to świetnie wybrzmiało w najnowszym Spider-Manie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, koniecznie lećcie do kina. Nawet jeżeli nie lubicie superbohaterów, to będziecie się bawić fantastycznie.
1: Ja bym poszła nawet drugi raz na ten film.
0: Co, idziemy? Może dzisiaj?
1: Dobra. Okay. Jest to do przemyślenia. Na pewno warto też się zainteresować tymi filmami, serialami, które zostały nagrodzone podczas 78. już gali nagród Emmy. W Stanach to jest rzecz duża, ważna w tym serialowym świecie. No i tam największym zwycięzcą Wdowia Zatoka z 14 statuetkami. Super serial.
0: A w ogóle 14 statuetek.
1: To jest historyczny jakiś rekord.
0: Chyba
1: ja nie dostałam jeszcze nigdy żadnej statuetki.
0: Ale trzymałaś kiedyś w rękach statuetkę?
1: Tak, trzymałam. Zresztą zawsze sobie można samemu zrobić. No.
0: Tak. No, to jest prawda. Ale no, słuchaj, Wdowia Zatoka to jest jedno, ale no, kiedy nagroda dla Rancho na przykład? Rancho? Rządem Sprawiedliwości?
1: Dla Rancho należy się najbardziej.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
8: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Oleśnica 96 FM.
2: Czas na popołudniowy flash RMF Max Oleśnica. Jest 16, z wami Gabriela Jaremenko. Zaczynamy. Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zdobył brązowego studenckiego Oscara za film Kamatipura Express. Opowiada on o miłości Polaka i dziewczyny z Indii, którą biedni rodzice chcą sprzedać. Gala odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.
3: To dla mnie bardzo duża lekcja pokory, ale też taka wskazówka, że jestem na dobrym torze, trzeba się tego trzymać, ale też to nie chodzi tylko o te nagrody. Najważniejsze jest to, żeby po prostu opowiadać te historie, w które się głęboko wierzy i które sprawiają, że serce ci bije trochę szybciej.
2: Wszyscy laureaci Student Academy Awards automatycznie kwalifikują się do ubiegania się o nominację do 99. edycji Oscarów.
1: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
2: Psyców wciąż czeka na głosy mieszkańców w sprawie pociągów do Wrocławia. O tym przypominamy wam we Flashu o 16. Trwa ankieta, która ma sprawdzić, ilu z was byłoby zainteresowanych regularnymi przejazdami. Rozważany jest wariant z 7 kursami dziennie w każdą stronę. Analizowany jest też pomysł uruchomienia autobusu dowożącego na dworzec i skoordynowanego z rozkładem pociągów. Link do kwestionariusza znajdziecie na stronie Sycowa na Facebooku. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w regionie, a konsultacje trwają też w Oleśnicy, ale to już ostatnie dni. Do 18 września miasto czeka na wasze głosy w sprawie rewitalizacji parku Henryka Sienkiewicza. Musicie się pospieszyć. Uwagi i pomysły można przesyłać mailowo i pocztą. Prezentację z propozycją projektu i wszystkie informacje znajdziecie na stronie Oleśnicy. Po południu wracamy jeszcze na moment do tematu nowego kompleksu sportowego w Oleśnicy. Uczniowie oficjalnie korzystają już z nowych, bezpieczniejszych i większych boisk przy budynku szkoły podstawowej nr 7 i pierwszego liceum ogólnokształcącego.
4: Uczniowie są już zadowoleni, jak już pani widzi na WF-ie?
5: Tak, bardzo i chętnie ćwiczą. Muszę powiedzieć, że na tą chwilę 100%. No jedno dziecko z uszkodzoną kostką, no to nie ćwiczyła. Tak generalnie po 99,9% ćwiczy. Widać, że są szczęśliwi i chcą na tych boiskach ćwiczyć. Także bardzo dziękujemy.
2: Z naszym reporterem rozmawiała WF-istka z siódemki Marlena Waga. Jak już mówiliśmy, oleśniczanie w nadchodzącej edycji budżetu obywatelskiego będą mogli głosować na 12 projektów. Na wybrane pójdzie 1 000 000 zł. Jaki jest harmonogram i zasady głosowania?
6: Głosowanie rozpoczyna się 1 października i potrwa do 18 października. Może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec bez względu na wiek, mieszkaniec Oleśnicy.
2: Tłumaczył burmistrz miasta Adam Horbacz. Na koniec zmieniamy lokalizację, przenosimy się do Długołęki i mamy propozycję dla maluchów. Gminna biblioteka zaprasza przedszkola i żłobki na czytanie na dywanie. To wspólne poznawanie książek, dużo zabawy i radości. Chętne placówki mogą się w sprawie takich zajęć skontaktować z biblioteką.
1: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Do końca dnia w naszym regionie będzie bardzo pogodnie, na niebie jeszcze dużo słońca i temperatura cały czas powyżej 20. Sytuacja zmieni się po zmroku, kiedy słupki termometrów zaczną się stopniowo obniżać. Z plusów ciśnienie utrzyma się wysokie, a wiatr wciąż nie powinien przeszkadzać. Biometr albo obojętny, albo niestety będzie kiepsko na nas oddziaływać. W nocy niebo wciąż ma być bezchmurne, ale będzie zdecydowanie zimniej. Mimo wszystko temperatura uplasuje się lekko powyżej 10.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.

0: 3 minuty po 16:00, tutaj wciąż kanał nadawczy, a ja bym chciała powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo wielki i ważny dzień dla wszystkich Kielczan. Ja z pochodzenia też Kielczanka.
1: Pozdrawiamy.
0: Dzisiaj jest dzień majonezu. Tego,
1: wiadomo,
0: tego
1: którego.
0: Z Kielc.
1: Mhm.
0: Tak.
1: Ja myślę, że to jest ważny dzień dla całej Polski. Dla jednych dzień święta, a dla innych dzień konfliktu. No, życie.
0: Są też tacy, którzy się cieszą, że każdy inny dzień nie jest dniem akurat tego majonezu.
1: Majonez ma tylko
0: ale
1: jeden
0: myślę,
1: dzień
0: że
1: roku,
0: przy okazji no. Soundtrack pod tej informacji jest doskonały. Alan Walker, Ava Max, to Fate. A z wami Borecka i kawałek jeszcze do 18 w RMF Max.
1: Właśnie zaczynają się wielkie wojny majonezowe. Dajcie głośniej.

0: DJ Godza, Jason Derulo i Melody to oczywiście mi Chico w RMF Chico. Max.
1: Ale co, myśleliście, Chico. Że odpuścimy tak ten temat majonezu?
2: Nie. Otóż nie. Majonezy są zbyt mocno wyryte w naszych sercach i żołądkach, żebyśmy mogły to odpuścić jednym krótkim komentarzem na antenie. Nie, kochani, my nie. Z tego zrobimy całą zabawę.
0: Zabawa będzie się nazywała Bitwa na sosy.
2: Tak jest.
0: Wymyśliłyśmy to dziś i będziemy sprawdzać, jakie sosy są najlepsze, ale najpierw, żeby do tej zabawy wejść, musimy wyselekcjonować jednego kandydata bądź kandydatkę, żeby odpowiadał na nasze sosowe pytania. Więc napiszcie nam, albo lepiej, nagrajcie głosówkę na Messengerze RMF Max.
2: Z pytaniem, a w zasadzie odpowiedzią na pytanie, jakim sosem jesteś dzisiaj. Interesują nas tutaj historie, uzasadnienia i konkrety. Im więcej konkretów, im gęściej będzie od tego sosu, to tym lepiej. Samo gęste ma się lać na nasze głosóweczki, także prosimy serdecznie, odpalajcie Messengera i nagrywajcie się do RMF Max.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Borycka i kawałek.

0: Bausa i Magnetic w RMF Max. Przyciągamy dzisiaj samych fajnych ludzi tutaj na Messengerze. Fajnie, że jesteście. Ekipo RMF Max, pytamy dzisiaj o to, jakim sosem jesteś.
1: A jesteście takimi sosami, że no ja się zrobiłam lekko głodna. Posłuchajmy.
2: Sos ananasowy, słodki, lepki, mała przylepka.
1: No, czyli taki sos do przytulenia. Tak. Takie lubimy, niekoniecznie kiedy do białego się przylepiają.
3: Dzisiaj jestem sosem teriyaki, bo ten dzień był tako-jako.
1: Ja się zgadzam.
0: To się zgadza, kochani. Pięknie, dajcie jeszcze znać, jakim jesteście sosem na Messengerze RMF Max. Za chwilę dzwonimy i zrobimy bitwę na sosy.
1: Wszystko się zgadza. Jeszcze Kuba do nas napisał, że jest sosem własnym. Pozdro. To też jest super sos.
0: Istnieją takie sosy, ale wolałabym nie pytać jednak o skład tego sosu. Kuba, jak coś, daj znać na Messengerze, okej? Ale prywatnie.
4: Max. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
10: I dlatego wróciłeś na studia?
9: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
11: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
15: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
16: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Oleśnica 96 FM.

0: Gipsy'ego i Formality, ostatni dzień lata w RMF Max. Do niego jeszcze trochę czasu zostało, ale dziś jest wielki dzień. Dziś jest dzień majonezu i w związku z tym my postanowiłyśmy zagrać z wami w bitwę na sosy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
2: I jest z nami jeszcze Oskar. Oskar, siema. Oskar, słyszymy się? Halo.
3: Tak, słyszymy się.
2: O, super, mamy cię. Super, cudownie. Oskar, jakim sosem dzisiaj jesteś?
3: Dzisiaj jestem sosem mango chili.
2: Super. To brzmi bardzo dobrze. A dlaczego? Masz jakieś wytłumaczenie na to?
3: Powiem tak. Jestem raczej słodko nastawiony, ale jak ktoś mnie zdenerwuje, to robi się ostro. I właśnie odebrałem swoją słodką córeczkę z przedszkola i jakaś dziewczynka zabrała jej kumowego kurczaka podczas zabawy i poskarżyła mi się. No i chyba będzie musiało się zrobić ostro.
2: Oj, Oskar, to lepiej z tobą nie zadzierać w takim razie. My przychodzimy tylko z dobrymi wiadomościami i trochę zostaniemy na dłużej w tym świecie sosów. Wymyśliliśmy zabawę Bitwa na sosy. Będziemy podawać ci cały czas parę sosów do wyboru i ty po prostu musisz wybrać jeden z nich i zobaczymy, który według ciebie w takim razie jest najlepszy ze wszystkich, które przygotowałyśmy, okej?
3: Okay? Idealnie trafiliście, bo uwielbiam sosy, także.
2: Uwielbiasz sosy. Fantastycznie. My też, jak można się już domyślić, po co się tutaj dzisiaj dzieje w RMF Max. Dobra, to odpalam teraz taki, wiesz, napięciowy podkład.
4: No bo to jest napięcie. Dobra. Jaki sos jest najlepszy zdaniem słuchaczy RMF Max? Zaraz się przekonamy. Oskar, musztarda czy śliwkowy? Który lepszy?
3: Musztarda.
4: Musztarda czy koperkowy?
3: Musztarda.
4: Musztarda czy czosnkowy?
3: Czosnkowy.
4: O, okej. Okay. Czosnkowy czy mieszany, mieszany?
3: Mieszany, mieszany.
4: Mieszany, mieszany czy ketchup?
3: Mieszany, mieszany.
4: Mieszany, mieszany czy barbecue?
3: Barbecue, ale dobry barbecue.
4: Okej, okay, dobry barbecue czy holenderski?
3: Holenderski może być, no?
4: Okej, okay, holenderski czy tatarski?
2: Co tu się dzieje w ogóle?
3: Tatarski, bardzo lubię tatarski.
4: Dobra, tatarski czy sriracha?
3: Sriracha, oczywiście, bardzo.
2: Szanuję, że się nie pomyliliście w tej nazwie.
4: Sriracha czy curry?
3: Sriracha.
4: Okej, okay, sriracha czy majonez?
3: No tutaj jednak majonez.
4: Mhm, polskie serce masz. Majonez czy jogurtowy?
3: Majonez, majonez.
4: Majonez czy mango?
3: Mango.
4: Mango czy sos tysiąca wysp? To jest mango?
2: Czyli mango jest zwycięzcą na pewno?
4: Tak, to było ostatnie słowo z tego napięcia. Mango jest
2: mango wygrywa
4: sosem.
2: Oskar niestety nam spadł, nie wiem, gdzieś po prostu w
4: to z tych emocji, przepaść, z wrażenia.
2: Przepaść z wrażenia, ale my zaraz do Oskara się jeszcze odezwiemy. W każdym razie Oskar nam wybrał dzisiaj mango jako sos dnia, ale coś czujesz do tej zabawy, będziemy jeszcze wracać w RMF Max.
4: A ja z kolei czuję, że dzisiaj zamiast święta wiadomo którego majonezu, powinnyśmy to zmienić w kalendarzach. Dzisiaj mamy dzień sosu mango, także czego byście nie jedli, mango dorzucacie do wszystkiego.
2: Oficjalnie.
4: A
2: no i tak to już teraz w RMF Max, w pół do piątej piękny czas, bawcie się dobrze i zostańcie z kanałem nadawczym.
4: To jest piękny czas na kolejny sos.

0: Swedish House Mafia i Likeli. Wspaniały jest to duet. Happiness is so sad w RMF Max. Oscara nam wcześniej zerwało, bo wjechał do tunelu. Dlatego pamiętajcie, żeby teraz mieć telefony przy sobie, bo my niedługo będziemy dzwonić.
1: I za nie wjeżdżać do tunelu, nie wjeżdżać.
0: Nie wjeżdżać. Za odebranie telefonu w zabawie urodzinowy deszcz nagród 1000 zł.
1: Gwarantowane, ale walczycie też oczywiście o 15 000 zł, a teraz walczycie najmocniej, bo teraz odpalamy rundę bonusową. Każde wasze zgłoszenie. Tylko teraz pomnożymy razy 650, więc nie czekaj, łap za telefon teraz. SMS MAX 7327.
2: MAX. Reklama. Piękno i harmonia.
3: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
3: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
3: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
3: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
3: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
3: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, kurzu, pyłu i ciągłego dokładania do pieca?
10: Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Gen Operator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
18: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Oleśnica 96 FM.
7: Do końca dnia w naszym regionie będzie bardzo pogodnie, na niebie jeszcze dużo słońca i temperatura cały czas powyżej 20. Sytuacja zmieni się po zmroku, kiedy słupki termometrów zaczną się stopniowo obniżać. Z plusów ciśnienie utrzyma się wysokie, a wiatr wciąż nie powinien przeszkadzać. Biometr albo obojętny, albo niestety będzie kiepsko na nas oddziaływać. W nocy niebo wciąż ma być bezchmurne, ale będzie zdecydowanie zimniej. Mimo wszystko temperatura uplasuje się lekko powyżej 10.

0: MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max, 16.52, dobrze nas to pobujało, a teraz pobuja nas jeszcze bardziej.
1: Od dzisiaj, słuchajcie, można się zgłaszać po 60 tysięcy bezpłatnych biletów przyjaźni.
0: To
1: fajna akcja, fajna akcja, bo te bilety dają taką atrakcję, że przez 7 dni można podróżować pociągami po Niemczech, zupełnie za darmo.
0: Za darmo. I to od Niemca, no to jest najuczciwsza ze wszystkich cen.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ja wolę bliżej natury, spokoju.
7: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
6: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
7: Coś słyszałem.
6: Tak, w sprzedaży już piąty etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
7: A kredyt?
6: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Oleśnica 96 FM.
2: Już 17:00, pora na dawkę najnowszych informacji. Gabriela Jaremenko. Zapraszam na Flash RMF Max Oleśnica. Czytanie dla przyjemności to klucz do zdrowia psychicznego, lepszej kondycji mózgu i dłuższego życia bez demencji, przekonują naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Książki pomagają także w walce ze stresem. Już 5 minut lektury może obniżyć poziom stresu o 20%. A propos czytania, to Singapur rozpoczął 5-letnią kampanię mającą wzmocnić wśród obywateli ten nawyk. Mieszkańcom, którzy zalogują się na rządowej stronie i będą tam rejestrować codzienne czytelnicze sesje, będą wypłacane drobne kwoty. Nie będą to jednak zawrotne kwoty, bo żeby zarobić $1 singapurskiego, mającego wartość około 80 amerykańskich centów, trzeba czytać przez 50 dni.
1: To jest RMF Max Oleśnica.
2: We fleszu lokalnym dalej będzie o kasie. Uwaga, to ważne pytanie do rodziców. Złożyliście już wnioski o 300+. Po pieniądze w ramach programu Dobry Start można się zgłaszać do końca listopada.
3: Są one przeznaczone przede wszystkim na szkolną wyprawkę.
4: W tej chwili mamy na Dolnym Śląsku 227 000 wniosków na ponad 320 tysięcy dzieciaków i do rodziców. Tutaj na Dolnym Śląsku popłynęło już 85 milionów złotych.
3: Mówiła Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie.
2: Informacje zebrał dla Was i przedstawił nasz reporter Piotr Paszkowski. W RMF Max od rana opowiadamy Wam o fali oszustw w powiecie oleśnickim. Jak się okazuje, wielu mieszkańców wciąż nabiera się na internetowe przekręty, a złodzieje czyszczą ich konta. Jak dochodzi do kradzieży? Często klikamy w niesprawdzone linki, ale problematyczne bywają też zakupy online. Stąd ostrzeżenie oleśnickiej prokuratury.
5: Apelujemy również o to, żeby weryfikować strony, na których dokonujemy zakupów internetowych, żeby w pewnym zakresie zabezpieczać się co do tego, czy przedmiot, który chcemy zamówić, mieści się jakby w ramach cenowych dostępnych na innych stronach internetowych, bo jeżeli jest to jakaś super okazja, to często okazuje się, że to fikcyjna sprzedaż. Apelujemy o to, żeby swoje dane osobowe przekazywać z rozwagą, żeby pilnować, komu te dane przekazujemy.
2: Mówiła prokurator rejonowa Beata Ciesielska. Warto też zachowywać dane dotyczące sprzedawcy. To w razie oszustwa może pomóc w jego namierzeniu. Wielu oleśniczan wybiera się w zagraniczne podróże. Jeśli urlop macie już za sobą i lecieliście z wrocławskiego lotniska, to byliście w grupie ponad 2 milionów osób. To było rekordowe lato we wrocławskim porcie lotniczym.
6: 2 miliony pasażerów to kiedyś obsługiwaliśmy w ciągu roku, w 2012 roku, więc nie tak wcale dawno temu, ale też w tej samej infrastrukturze, którą dzisiaj mamy, jeśli chodzi o terminal, więc my musieliśmy naprawdę dokonać wielu starań, żeby ten komfort pasażerów był jeszcze zachowany.
2: Mówił prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przywara. Tyle o 17:00, a teraz jeszcze szybko najnowsza prognoza pogody.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: W Oleśnicy i okolicach temperatura jeszcze powyżej 20, ale po zachodzie słońca sytuacja się zmieni i czeka nas ochłodzenie. Dobre informacje są takie, że wiatr wciąż nie powinien przeszkadzać, a ciśnienie niezmiennie utrzyma się powyżej normy, mimo że trochę się obniża. W nocy zrobi się zimno, na termometrach maksymalnie 11. A jaka będzie środa? Słoneczna, chociaż na niebie pojawi się przejściowe zachmurzenie. Będzie jednak ciepło, nawet do 25 stopni. Niewykluczone, że wieczorem trochę popada.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
7: 4 minuty po 17. My Was będziemy tutaj jeszcze hitami na maksa częstować, ale wcześniej proponujemy, żebyście się sami poczęstowali kawą, bo my sobie chyba zaraz uzupełnimy zapasy,
8: tak,
7: prawda?
8: Tak, uzupełnimy, ale jeszcze będzie fajna zabawa, w której trochę energii mamy nadzieję Wam dodać, bo zagramy sobie w Wii! I będzie dobrze. Siwek i kawałek po tej stronie. Cześć!
7: Stop! Jaki siwek? Nie ma siwka, jest Natalia Kawałek, przepraszam.
8: Ale powiedziałam siwek i kawałek, a nie... Nie przedstawiłam siebie. To Borycka jak coś, a siwek na urlopie, no.
7: Pozdrawiamy siwek, jesteś z nami cały czas w naszych głowach.

0: Dua Lipa z filmu Barbie, czyli Dance the Night, to nam się z całą pewnością dzisiaj udało w naszej playliście. Mam nadzieję, że nóżka wam chodziła, bo nam bardzo nóżki, biodra, wszystko, całe ciało.
1: Wszystko nam chodzi, bo też jesteśmy dosyć podekscytowane. Udało nam się kilka rzeczy dzisiaj.
0: Jej!
1: Mi się na przykład udało dzisiaj praktycznie zrealizować cały program.
0: Gratulacje.
1: Za stołem. A to nie są łatwe rzeczy, słuchajcie.
0: To
1: więc
0: nie są łatwe rzeczy, potwierdzam.
1: A tobie co się udało?
0: Mnie się udało dzisiaj uczesać za pierwszym zamachem szczotki, także to nie jest łatwe, bo moje włosy lubią się buntować, dzisiaj się nie buntowały, także mnie i moich włosów, dziękuję.
1: Tak jest, teraz czekamy na wasze Wii, jakie rzeczy zasługują dzisiaj na Wii, co wam się dzisiaj udało, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max, tylko szybciutko, bo czas leci i Fastboy zaraz leci.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
0: Oj, widzisz, udało się dobrze nas przedstawić,
1: tak,
0: panu lektorowi.
1: Tym razem się udało.
0: Dziękujemy.
1: A to Fastboy, wspomniany z numerem Music Sounds.

0: Witajcie, RMF Max. Właśnie wracam z pracy. Wylałem dzisiaj sos serowy. Ochlapałem sobie moje bordowe pumy. Zamszowe, co prawda za twoje, ale oblałem.
1: RMF.

0: Run, Run River to David Guetta, Alok i Stick Figure w RMF Max. No to jest moment, myślę, odpowiedni, 18 minut po piątej, żeby trochę się pocieszyć tym, co nam już dzisiaj wyszło, co się udało, jak żyjemy.
1: Zaczynamy czas podsumowań wtorku, bo to jest dobry dzień, żeby sobie podsumować życie, podsumować dzień.
0: Czymś się ucieszyć po prostu.
1: Tak.
0: Jedziemy.
2: Mi się udała zupa grzybowa, więc
1: Co sukces. Jeszcze mamy?
2: Mi się udała zupa grzybowa, więc
1: Podwójny
0: nie to sama zupa grzybowa miała być. Czekaj, czekaj, gdzie jest ten drugi?
1: Gdzie jest ten drugi? Słuchaj, nie mam pojęcia.
3: Udało przetrwać cały dzień w pracy. Właśnie wychodzę i oficjalnie zaczynam urlop.
0: No i o to chodziło właśnie.
1: I dorzucamy jeszcze Bartosza, który nam napisał, że dzisiaj udało mu się nie oszaleć w pracy. To zasługuje na bardzo głośne.

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest najlepszy deszcz, jaki może na was spaść. Urodzinowy deszcz nagród w RMF Max. Mamy dla was naprawdę całą masę fantastycznych rzeczy. Warto chyba przypomnieć, 1000 zł gwarantowane za samo odebranie telefonu, ale nasza nagroda główna w tym tygodniu to 15 000 zł, a za to już sobie można życie ułożyć.
2: Numer już mamy. Będziemy teraz wykręcać i jak zwykle czekamy 6 sygnałów na odbiór.
3: Numer obecnie jest zajęty.
2: Oj.
3: Zadzwoń później lub poczekaj na...
1: Ale jest drugi sygnał.
2: Halo, halo?
4: Tak, słucham.
2: Dzień
4: tak,
2: dobry, tutaj Justyna i Natalia z RMF Max. Kto po drugiej stronie?
4: Agata.
2: Cześć, Agata.
1: Cześć.
2: Bardzo miło cię słyszeć. Super, że szybko odebrałaś. To jest bardzo dobra wiadomość, bo za samo odebranie telefonu masz już 1000 zł.
4: O, super.
2: To jest radość, na którą czekamy.
4: Bardzo się cieszę.
2: Agata, czy ty się dzisiaj zgłosiłaś do zabawy?
4: Tak.
2: No proszę.
1: Ekstra, rewelacyjnie. Agata, mamy teraz do ciebie pierwszą ważną decyzję do podjęcia, bo opcje masz dwie. Albo zostajesz przy tym tysiaku, albo odkładamy go na bok i walczysz o inne nagrody, w tym 15 000 zł. Jaka jest twoja decyzja?
4: No próbujemy, prawda?
2: No próbujemy, że tak. Super. Trzeba się bawić, Agata. Ty wiesz jakby tutaj, co jest 5. Bardzo dobrze. Słuchaj, no to sytuacja jest taka, że mamy 30 koszy z nagrodami. Tych nagród jest właśnie 30. Wśród nich między innymi konsole PS5, projektory do filmów, hulajnogi elektryczne, Instaxy, no i właśnie
1: 15 000 zł.
2: Pięknie. No i teraz pytanie do ciebie, który numer wybierasz?
1: Od 1 do 30. Może masz jakiś taki, który przynosi ci szczęście, który lubisz najbardziej, który ci się przyśnił ostatnio?
4: 6.
1: Szósteczka.
2: Co tam mamy?
1: Dzisiaj pod szósteczką mamy Nutribullet.
2: Na zdrowe jedzonko.
4: Nie wiem, co to nawet znaczy.
2: To my ci już, słuchaj, opowiemy wszystko. Nutribullet to jest taki przyrząd, w którym możesz sobie robić szejki, możesz sobie robić różne pyszne rzeczy, miksować i od razu zabierać je w kubku razem ze sobą.
1: To jest taki bardzo sprytny bajer i bardzo modny przy okazji, także moja droga, będziesz tutaj...
2: Na siłowni będzie szał, słuchaj.
1: Tak.
4: O, dobrze.
2: Ekstra, Agata. W takim razie wszystkiego dobrego ci życzymy.
1: Smacznego przy okazji.
2: Tak jest, smacznego przy okazji. Zostań oczywiście z RMF Max, a my tylko przypominamy, że oczywiście też twoje zgłoszenie bierze udział w finale tygodnia, bo być może jeszcze zadzwonimy do ciebie w piątek i zachęcamy, żeby wysyłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 69, jeśli też chcecie powalczyć o 15 000 zł albo inne nagrody z naszych urodzinowych koszy.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
5: To jest nowość RMF Max.

0: sobie czarujemy tę rzeczywistość. Moving to the sun, mimo że to jest ostatni tydzień lata, nieważne. My w kierunku słońca patrzymy jak zawsze i za chwilę będziemy sprawdzać, ile tego słońca nam zostało. Najnowsza prognoza pogody już za chwilę.
1: Podobno jutro ma być naprawdę ładnie, więc skupcie się i słuchajcie dobrze, tym bardziej, że później jeszcze naprawdę niezłe bęgery. Shonda Paul będzie między innymi w RMF Max.
0: Czyli będzie słonecznie, wszystko się zgadza.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Oleśnica 96 FM.
2: Oleśnicy i okolicach temperatura jeszcze powyżej 20, ale po zachodzie słońca sytuacja się zmieni i czeka nas ochłodzenie. Dobre informacje są takie, że wiatr wciąż nie powinien przeszkadzać, a ciśnienie niezmiennie utrzyma się powyżej normy, mimo że trochę się obniża. W nocy zrobi się zimno, na termometrach maksymalnie 11. A jaka będzie środa? Słoneczna, chociaż na niebie pojawi się przejściowe zachmurzenie. Będzie jednak ciepło, nawet do 25 stopni. Niewykluczone, że wieczorem trochę popada.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To Milky, Just the Way You Are w remiksie Davida Guetty. Numer, przy którym cudownie wychodzi się z pracy, cudownie załatwia się ostatnie sprawunki danego dnia.
1: No, ty już czujesz to, tak? Że ja to też ciebie czeka właśnie w tej chwili. No, taka prawda, kanał nadawczy powoli się kończy. Justyna Borycka.
0: Natalia Kawałek, pięknie wam dziękujemy za dzisiaj.
1: Ale zostawiamy też w dobrych rękach. Za chwilę Graba tutaj wjeżdża. Po 18 też się będzie działo, więc zostańcie z RMF Max.
0: Pa!
2: Max. Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
14: I po reklamie.

0: Z wami Gabriela Jaremenko. Zapraszam na krótkie podsumowanie informacji. Pora na flash RMF Max Oleśnica. Na start dobre wieści prosto z rynku pracy. AI nie zastąpi pracowników. Na Dolnym Śląsku pracodawcy nie planują redukcji etatów, żeby zastąpić pracowników nowymi technologiami. Badania przeprowadził Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu.
1: I u nas na Dolnym Śląsku należy śmiało możemy powiedzieć, że to takie zachłyśnięcie sztuczną inteligencją jest w pewien sposób ograniczone. Pracodawcy nie planują automatyzacji wszystkich procesów, nie planują tego, żeby sztuczna inteligencja zastępowała pracowników, ale oczekują od pracowników rozwoju tych kompetencji cyfrowych, rozwoju umiejętności w zakresie obsługiwania tej sztucznej inteligencji, bo w dalszym ciągu ona jest narzędziem, a podstawowym ogniwem w pracy ze sztuczną inteligencją jest człowiek.
0: Mówił dyrektor urzędu Bartosz Kotecki.
2: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
0: Zmieniamy temat i będzie o aktywności. Uczniowie z Oleśnicy mogą już oficjalnie korzystać z nowych boisk. Przeprowadzono modernizację obiektów przy budynku szkoły podstawowej nr 7 i pierwszego liceum ogólnokształcącego.
3: Jesteśmy przeszczęśliwi, my nauczyciele i oczywiście nasi uczniowie są zwarci, gotowi i przy każdym upadku nie ma stresu, nie ma bólu, nie ma zakrwawionych kolan ani łokci.
0: Jest bezpieczniej, bo na boiskach pojawiła się specjalna nawierzchnia. A jakie dyscypliny sportowe można tam uprawiać?
3: Piłka koszykowa przede wszystkim, bo mamy 3 boiska, piłka siatkowa 3 boiska, piłka ręczna, piłka nożna. Oprócz tego mamy tą siłownię, bieżnię i skok w dal.
0: Mówiła WF-istka z Oleśnickiej Siódemki Marlena Waga. Wspólna inwestycja miasta i powiatu kosztowała blisko 2,5 miliona złotych. Co można poprawić i czego brakuje, żeby żyło się lepiej w Międzyborzu? Mieszkańcy miasta i gminy mogą zgłaszać swoje pomysły do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego.
4: Na realizację projektów samorząd przeznaczy łącznie 90 tysięcy złotych. Wnioski będzie można składać od 21 września do 19 października. Projekty muszą dotyczyć m.in. inwestycji, sportu, rekreacji czy kultury. Do zgłoszenia są pomysły o wartości do 50 tysięcy oraz do 20 tysięcy. Złotych. Każda inicjatywa musi uzyskać poparcie co najmniej 15 osób. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Międzybórz.
0: Opowiadał reporter RMF Max Piotr Paszkowski. Rusza kolejna edycja jednodniowych wycieczek po aglomeracji wrocławskiej Aglotour. Tym razem 26 września chętnie odwiedzą Twardogórę, Goszcz i Sosnówkę. W programie m.in. zwiedzanie Bazyliki Mniejszej, spacer z przewodnikiem po Twardogórze, rynek, ratusz, posąg Herkulesa, fragment muru berlińskiego w Sosnówce oraz pałac w Goszczu. Może mieszkacie niedaleko, ale chcielibyście dokładniej poznać historię i zabytki okolicy. To idealna okazja. Wycieczka jest darmowa, ale obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Szczegóły znajdziecie na stronie aglomeracji wrocławskiej.
5: Sprawdzisz?
2: Sprawdź!
5: Sprawdź!
2: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: W nocy w Oleśnicy zrobi się chłodno, temperatura spadnie w okolice 11, ale za to zapowiada się całkiem niezła środa. W ciągu dnia na niebie dużo słońca, chociaż synoptycy zapowiadają też umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach wartości jeszcze letnie, w najcieplejszym momencie do 25 stopni. Wiatr chwilami może być mocniejszy, a ciśnienie utrzyma się powyżej normy. W prognozach widać też opady deszczu, ale jak przewidują eksperci, mogą się pojawić dopiero wieczorem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
8: Hity na maksa. Cześć, witajcie w ten piękny dzień, wtorek po 18. Przemek Grybowski, witam was wrześniowo i oczywiście bardzo przebojowo. A co się dzieje na liście Hopbence? Sprawdzimy to już za 2 godziny od 20. Teraz kandydaci do jedynki w tym tygodniu, to na pewno może im się udać Tempe City w kawałku Self Aware. To jest hit, który w tym roku zauroczył nas dwa razy. W rozpędzonej, tanecznej wersji od Lumixa. No i w wiralowej od chłopaków z tej ekipy. Która lepsza? Tempe City teraz?

W tym numerze nawet mi się przypomniało wakacyjne ognisko i wszyscy dookoła tańczyli do tańca Kuduro, Dona Omara. Nikt oczywiście nie skakał przez ogień i jeżeli ktoś tego nie przeżył, takiego ognicha jeszcze z kiełbaskami w tym sezonie, no to jeszcze będzie można sobie takie zorganizować, zanim naprawdę zrobi się zimno. Przymrozków na razie nie widzę na horyzoncie. Teraz kolejna nowość wrześniowa, jesienna, już tak trochę Wermoch Max, Mrozu i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Of Max, Brytyjczyk Silva Bumpa i jego wersja On Tonight. Można świętować przy tym bicie dzień kropki. A dlaczego takie dziwne święto w kalendarzu? Kto to w ogóle wymyślił i po co? Kto to, nie wiem. Brzmi niepozornie, ale chodzi tak naprawdę o kreatywność i odwagę, żeby zacząć się coś najprostszego ruchu, choćby właśnie od jednej kropki, a nie sobie tylko tłumaczyć, że mi się nie chce, że może jutro. No to niech nam się wszystkim zachce, a energii doda nam na pewno Bruno Mars. To przed wami w RMF Max, wróci też Dua Lipa. RMF Max.
1: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ja wolę bliżej natury, spokoju.
6: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
5: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
6: Coś słyszałem.
5: Tak, w sprzedaży już piąty etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
6: A kredyt?
5: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: To nowy LEGO Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów LEGO Creator 3 w jednym.
11: I po reklamie.

Można powiedzieć, że ten gość, Ait, staje się u nas coraz bardziej popularny niż u siebie w domu w Wielkiej Brytanii. Ale tutaj, w tej wersji, także Mata, Ait i Mata. Kto by pomyślał, że Mata wkręci się w klimaty disco właśnie w tym numerze, w odświeżanym disco klasyku Ring My Bell, Polish Remix. No to może to będzie taka jedynka w dwóch krajach, słuchajcie. W Wielkiej Brytanii, u nas w Polsce na liście Hot Bands. Ale by było, głosujcie na rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość z poczekalni. Wrócił do nas wrześniowo Wiz w MC, jego Fallen Stars.

RMF Max, nowość od Axwella, Whatever Turns You On. To jest ten czas, czas na wiadomości dla grzybiarzy, co tam dzisiaj w lesie, słuchajcie. No, nic się nie zmienia od wczoraj. Grzyby wciąż sobie rosną i jeszcze są, jakby co. To może dodam, że teraz jest to również sezon na najlepsze polskie jabłka. Jaka będzie pogoda? Czy na zbieranie jabłek i na grzyby sprawdzimy to za chwilę?

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland, w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
5: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, kurzu, pyłu i ciągłego dokładania do pieca?
6: Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Gen Operator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
1: I po reklamie.
8: Z tej strony Asia.
9: Tu Radek.
10: Cześć, tu Daria Zawiałow.
11: Hey, it's Dua Lipa.
12: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
0: Oleśnica 96 FM.
14: W nocy w Oleśnicy zrobi się chłodno. Temperatura spadnie w okolice 11, ale za to zapowiada się całkiem niezła środa. W ciągu dnia na niebie dużo słońca, chociaż synoptycy zapowiadają też umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach wartości jeszcze letnie, w najcieplejszym momencie do 25 stopni. Wiatr chwilami może być mocniejszy, a ciśnienie utrzyma się powyżej normy. W prognozach widać też opady deszczu, ale jak przewidują eksperci, mogą się pojawić dopiero wieczorem.

0: Wait So Long, Swedish House Mafia, już tak prawie wieczorowo w RMF Max. No prawie, bo dzień szybko robi się wyraźnie krótszy. Już mamy tego dnia i tego słońca mniej niż 13 godzin. No to tak wieczorowo zostańcie z RMF Max, będą dobre bity. Wróci Alan Walker od 20. Lista Hot Bands. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Powiem wam, że lista atrakcji zaplanowanych na najbliższe dni w Oleśnicy i w całym regionie jest bardzo długa i mam nadzieję, że jesteście gotowi na solidną dawkę rozrywki. A ja w RMF Max Oleśnica mam dla was kilka ciekawych miejscówek. Cześć, tu Sopran, a na początek coś dla tych, którzy mają ochotę wskoczyć na rolki, bo oleśnicka rolka nocą, night skating, rolkowa petarda wraca do Oleśnicy. Kto czekał, ten się doczekał. Oleśnicka rolka nocą, czyli night skating, już w sobotni wieczór rozkręci miasto. I to nie tylko gratka dla fanów rolek, ale też dla wszystkich, którzy lubią pośmigać na wrotkach. Liczy się dobra zabawa i każdy jest zaproszony. A trasę i szczegóły znajdziecie na Facebooku. Poklikajcie szybko, a teraz piknik Tennis Family w Twardogórze, który zaplanowano w ten weekend. I sobota oraz niedziela to będą dni, w trakcie których liczy się rodzinna rywalizacja. Tutaj nie ma zmiłuj, grają wszyscy ze wszystkimi, byle byli spokrewnieni. Zasady są proste, potrzebne są drużyny dwuosobowe, będzie podział na kategorie wiekowe i poziomowe, a mecze szybkie i dynamiczne. Do tego pamiątkowe dyplomy czekają na wszystkich, a najlepsi zgarniają puchary, no i chwałę w rodzinie.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
4: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek

0: od 30 lat.
1: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
2: I po reklamie.
3: Przy mikrofonie Gabriela Jaremenko. To znak, że pora na flash RMF Max Oleśnica. Startujemy, zapraszam. Jak już słyszeliście w RMF Max, Amerykanie szukają w Polsce miejsca na wybudowanie stałej bazy wojskowej. Mogłaby potencjalnie powstać w Oleśnicy. Taką informację w rozmowie z naszym reporterem potwierdził burmistrz miasta.
4: Tak, potwierdzam, takie rozmowy trwają. Jest to na poziomie dowództwa wojsk amerykańskich i oczywiście władz polskich. Aktualnie trwa rekonesans kilku lokalizacji, podkreślam kilku lokalizacji, i wśród tych lokalizacji jest również Oleśnica.
3: Mówił Adam Horbacz. Oczywiście nic nie jest jeszcze pewne ani przesądzone. Jeśli pojawią się jakieś informacje na ten temat, na pewno dowiecie się o tym z RMF Max.
1: To jest RMF Max Oleśnica.
3: Teraz we Fleszu sprawdzamy dla Was, jak obecnie wygląda dolnośląski rynek pracy. Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy, sytuacja jest niezła.
5: Na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wynosi 5,5%. W Polsce mamy tą stopę na poziomie 5,8%. Sam Wrocław i powiat wrocławski to trochę ponad 2%. Z tej perspektywy widzimy, że ten rynek pracy na Dolnym Śląsku jest niejednolity, że z jednej strony mamy właśnie Wrocław, z drugiej strony mamy te powiaty często peryferyjne, gdzie to bezrobocie jest wyższe i potrzebne są osoby o innych kwalifikacjach.
3: Mówił Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Prokuratura rejonowa w Oleśnicy ostrzega. W okolicy wciąż pojawia się sporo prób wyłudzeń. Popularne metody to na przykład przesyłki za pobraniem czy oszustwa na platformach sprzedażowych.
6: Najczęściej to odbywa się w ten sposób, że osoba, która wystawiła jakiś przedmiot, dostaje wiadomość, że do dokonania płatności bądź przekazania kurierowi danych dotyczących wysyłki niezbędne jest zalogowanie się poprzez ten link. Osoba podaje wtedy swoje dane, często loguje się na swoje konto bankowe i już oszust przejmuje konto, podpina swoje urządzenie zaufane i wyprowadza pieniądze, często bez wiedzy nawet pokrzywdzonego.
3: Tłumaczyła prokurator rejonowa Beata Ciesielska. Uważajcie i nie dajcie się oszukać. Mamy pytanie dla rodziców. Złożyliście już wnioski o 300+. Po pieniądze w ramach programu Dobry Start można się zgłaszać do końca listopada.
7: Są one przeznaczone przede wszystkim na szkolną wyprawkę.
8: W tej chwili mamy na Dolnym Śląsku 227 tysięcy wniosków na ponad 320 tysięcy dzieciaków i do rodziców. Tutaj na Dolnym Śląsku popłynęło już 85 milionów złotych.
7: Mówiła Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie.
3: Informacje zebrał dla Was i przedstawił Piotr Paszkowski. Szykuje się konkurs dla oleśnickich podstawówek. Nadleśnictwo Oleśnica Śląska zachęca uczniów klas 4-6 do stworzenia karmników. W konkursie Ekokarmnik każda klasa może zgłosić jedną pracę. Liczy się kreatywność, bezpieczeństwo, ale też funkcje praktyczne. Macie jeszcze trochę czasu, zgłoszenia są przyjmowane do 30 października. Do wygrania wycieczka do lasu z leśnikiem, zajęcia edukacyjne albo karma dla ptaków.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: W Oleśnicy noc przyniesie wyraźne ochłodzenie. Temperatura spadnie do około 11 stopni. Środa zapowiada się jednak całkiem przyjemnie. W ciągu dnia będzie sporo słońca, choć momentami pojawi się też umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą nawet 25 stopni, więc wciąż możemy liczyć na letnie wartości. Chwilami silniej powieje, a ciśnienie pozostanie powyżej normy. Deszcz w prognozach również się pojawia, ale według synoptyków opady mogą nadejść dopiero wieczorem.
9: Hej, cześć, witajcie po 19:00, no o tej porze, wrześniowo to już mówi się dobry wieczór. U nas taki klimat jesienny już panuje, naprawdę jesieniary opanowały kuchnię RMF Max, pojawiły się różne jesienne herbatki i do herbatki o tej porze Gipsy Go i For Money, ich ostatni dzień lata.

Taki numer bardzo filmowy, powiedziałbym. Alan Walker i Ava Max, ich Fate. No to może niedługo wieczór filmowy, może ktoś sobie przypomni klasyk akcji, czyli Ściganego, bo ten ścigający Tommy Lee Jones ma dzisiaj swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, niech tam sobie jeszcze trochę pościga, a ja ścigam nowości. No i jest tutaj coś mega, mega z listy Hot Bands. Robin Schulz odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermat, zróbcie głośniej, co tutaj się dzieje w tym numerze. Take It Slow.

Ramblin' In, wersja Cyryla. Mam wiadomość dla tych, co za kółkiem z nami o tej porze. 15 września urodził się Ettore Bugatti. Człowiek, którego nazwisko ponad 100 lat później chyba nadal kojarzy się z jednymi z najbardziej ekskluzywnych i najszybszych samochodów świata. No, nie są to tanie fury. A ile tam spalania naprawdę, ile to kosztuje, żeby się takim Bugatti przejechać przy tych cenach benzyny? Nie, to nie chcę, nie. No chyba, że ktoś mi da, to bym się przejechał. A za chwilę dojedziemy sobie gdzieś do celu z męskim graniem. Zostańcie z RMF Max.

Miley, give me one more chance for romance. Pierwsza, najlepsza wersja od ekipy Accent. Teraz numer, który polecam na ćwiczenia i na siłownię, w szczególności, że muzyka podczas treningu może sprawić, że wysiłek wydaje się mniejszy, słuchajcie, tak więc jak trenujemy, to zawsze z jakimś dobrym bitem najlepiej, szczególnie kiedy tempo utworu pasuje do naszego ruchu, no to jak ktoś chce się rozpędzić na bieżni, to ten kawałek będzie pasować idealnie. To nowość, trensowa nowość od Armina van Burena w RMF Max, Everlasting, i od razu będzie wam się robiło wszystko łatwiej.

dobrą stronę, idzie z nami wieczorowo Dawid Podsiadło. Ciekawe, w którą stronę pójdzie sobie książę Harry po urodzinach. Dzisiaj świętuje, przyszedł na świat 15 września w 1984 roku, więc dzisiaj kończy 42 lata, niedawno był taki mały. Ja się tylko zastanawiam, czego taki książę może sobie życzyć na urodziny, jak ma chyba prawie wszystko i tak u niego pięknie, tak by się mogło wydawać. Może spokoju, żeby paparazzi go nie dogonili. Albo chciałby jakąś fajną piosenkę usłyszeć, no to niech usłyszy w RMF Max. Za chwilę Kygo, jego Take Me Back.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
9: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
8: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
12: I po reklamie.
13: Jestem Kuba.
14: Tu Martyna.
15: This is Lady Gaga.
16: Z tej strony Klaus.
17: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Oleśnica 96 FM.
20: W Oleśnicy noc przyniesie wyraźne ochłodzenie. Temperatura spadnie do około 11 stopni. Środa zapowiada się jednak całkiem przyjemnie. W ciągu dnia będzie sporo słońca, choć momentami pojawi się też umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą nawet 25 stopni, więc wciąż możemy liczyć na letnie wartości. Chwilami silniej powieje, a ciśnienie pozostanie powyżej normy. Deszcz w prognozach również się pojawia, ale według synoptyków opady mogą nadejść dopiero wieczorem.

0: Loser, Tame Impala i nasza nowość w RMF Max. I rzeczywiście, no, dzisiaj przegrywają, bo nie ma ich w zestawieniu listy Hot Bands, ale możecie to naprawić. Zagłosuj na rmfmax.pl, sprawdźcie swoich ulubionych wykonawców. Będą fajne nowości. Za kilka minut zaczynamy, otwieramy nową dziesiątkę. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Jeśli myślicie, że wrzesień to miesiąc leżenia pod kocem z herbatką, to muszę wam powiedzieć, że w najbliższych dniach będzie zupełnie inaczej. I o tym, co się dzieje, powiem wam w RMF Max Oleśnica, bo właśnie startuje wasz imprezowy przewodnik. Tu Sopran. Zaczynam od zaproszenia do Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią, który w sobotnie popołudnie zamienia się w miejsce, gdzie będzie można sprawdzić, jak robiło się zdjęcia, zanim powstały smartfony. Krzysztof Leman prezentuje wystawę Czas zatrzymany światłem, czyli eksponaty, które pokazują, jak ważną rolę odgrywało światło w fotografii. A jeśli chcecie się dowiedzieć, czy rodzinne archiwum to już skarb, czy jeszcze bałagan, to wpadnijcie na spotkanie Ocalić Kadr o godzinie 16.30 w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią. Oleśnicka Maska zaprasza na sobotnią mockę z rezydentami. Dobra muza, najlepsza atmosfera i imprezowi wyjadacze już szykują parkiet. A na koniec coś dla tych, którzy wolą emocje na świeżym powietrzu, bo w niedzielę zostanie rozegrana trzecia kolejka mistrzostw gminy Oleśnica w piłce nożnej seniorów. Szykujcie się na starcie na szczycie. Boguszyce Osiedle kontra Zarzysko. No i tu będą bramki. Ale to nie wszystko, bo Smolna podejmuje Piszkawę, Smardów Cieśle, a Nieciszów Boguszyce. Dzieje się!

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.

0: Leśnica 96 FM.
1: Dobry wieczór, witajcie we wtorek po 20. No to sprawdzamy po szkole najważniejsze hity dzisiaj na liście Hot Bands. Będą też nowości za kilka minut od dziewczyny z Cat's Eye. Głosujecie na rmfmax.pl. Są fajne premiery, sprawdzajcie poczekalnie. A zestawienie otwiera gość z Ameryki. Moonlight i jego Alabama 10. RMF Max 10. Numer 10.

0: Ocean House, tak, słoneczny, morski house, na razie w poczekalni listy Hobbens od projektu Jubel. Teraz kolejna nowość w zestawieniu, wracają do nas dziewczyny z Cat's Eye, ale to był casting, bo było ponad 120 tysięcy zgłoszeń z całego świata do programu The Debut Dream Academy i wybrano wtedy 20 uczestniczek, no i ostatecznie zespół tworzy 6 dziewczyn z różnych stron świata, a nazwa Cat's Eye pochodzi od kamienia kocie oko, bo pomysł był taki, że kamień wygląda inaczej zależnie od kąta patrzenia i podobnie każda z 6 dziewczyn ma wnosić do grupy własny charakter i styl. I tak chyba jest. Dziewczyny debiutują na miejscu 9, Cat's Eye w numerze Animal.
1: RMF Max 9. Numer 9.

Balerina, nie mylić z Baleronem. Dzisiaj miejsce ósme to Margaret w RMF Max. Teraz nowość od DJ-a Marshmello. To producent, który wciąż ukrywa swoją tożsamość, występując wyłącznie w charakterystycznym białym hełmie, który przypomina piankę Marshmello. No i stąd właśnie taki pseudonim. Często zaprasza gwiazdy, no i teraz nowe odkrycie, nowe głosy z Kanady. Śpiewa dla niego Cameron Whitcomb, no i czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl dla numeru Hello.

0: Duran River, David Guetta, Yalok, to dzisiaj siódemka na liście Hot Bands. David Guetta to taki muzyczny kameleon, jeśli chodzi o muzykę taneczną i imprezy. Na początku kariery to miksował nawet w małych paryskich klubach Italo Disco, a nawet Soul, trochę R&B i dlatego potrafi odnaleźć się w różnych klimatach. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do odliczania i sprawdzimy, gdzie ląduje Zalia. Będzie też nowość od Chrisa Lorenzo.
1: Max. Reklama.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Cześć, Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
7: Przepraszam cię, ale muszę lecieć, rozliczyć faktury.
6: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
7: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
6: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
7: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
6: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvite Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowie.
16: I po reklamie.
17: Grzegorz,
18: Asia, Martyna,
19: Lady Gaga.
20: Z tej strony modelki
21: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: Oleśnica 96 FM.
23: Numer 6.

Kto kocha muzykę house? No to witajcie w klubie. Spotykamy się na liście Hot Bands i głosujemy także na ten kawałek nowości tego tygodnia w RMF Max. Jazzy i Chris Lorenzo polecają się w numerze Invisible i chciałbym usłyszeć ich jutro, może już w zestawieniu. Teraz numer, który mam osobiście wysoko, bardzo wysoko.

0: O, na swojej playliście ulubionych to Swedish House Mafia, widzę, że też kochacie. No i dzisiaj już pierwsza piątka, kto ma ciarki słuchając Happiness is so sad.
1: Max 5, numer 5.

0: Dobry klimat nam tutaj zrobili, musicie przyznać. Nowi wykonawcy to Nearly i Major League w numerze Wasted. Ten numer bardzo nas kręci. Sprawdzajcie nowości, głosujecie na rmfmax.pl. Przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera Oscar Sims, który ten rok może zaliczyć do chyba najbardziej przebojowych w ogóle w karierze, aż się boję przewidywać, co będzie w 27, pewnie będzie ciąg dalszy. Oscar Sims i jego Bez końca.
1: Max 3 numer

Oni bardzo dobrze sobie to wymyślili, bo to początkowo była trójka przyjaciół, Meduza ich nowością Weekend, a skoro tak, to jeden może występować na przykład gdzieś na festiwalu w Europie, a drugi w Stanach Zjednoczonych i tak czasami robią. Meduza ich Weekend też czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Do Weekendu jeszcze trochę, na miejscu trzecim we wtorek Oscar Sims bez końca, na drugim rozpędza się Ellie Oaks i Lavinia Reasons, a kto wraca na miejsce pierwsze? No proszę bardzo, wiralowy hicior z internetu ponownie na szczycie w Polsce. Tempy City i ich wersja Self-Aware. RMF Max. One. One. One. One. One.

0: No i zacnie Tempe City, wracają na miejsce pierwsze listy Hobbence, zostańcie z RMF Max. Mam tutaj dobre bity wieczorowo, będą fajne nowości, wróci topik, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Nadchodzące dni to prawdziwa petarda atrakcji w Oleśnicy i w całym regionie i lepiej nie planować dłuższego przesiadywania w domu. Co szykuje region? O tym teraz wam powiem w RMF Max Oleśnica. Sopran, witajcie. Zaczynam od wysokiego C. I to dosłownie, bo za dekami w Czery Klub Wrocław pojawi się Aga Boryn oraz Mike Sokal. House, groove i energia tak dobra, że nie będziecie chcieli zejść z parkietu nawet na moment. Sobota zapowiada się tam jak maraton parkietowych sztosów. A jeśli parkiet to za mało, to wskakujcie na rolki. Oleśnicka rolka nocą, czyli night skating powraca i to z hukiem. A właściwie z jazdą bez trzymanki. Kto czekał, ten się doczekał. Rolkowa petarda już w sobotni wieczór rozświetli miasto. Nieważne, czy jeździsz jak Tony Hawk, czy dopiero się uczysz hamować przed pasami. Liczy się dobra zabawa i uśmiech od ucha do ucha. Każdy jest zaproszony. A na koniec coś dla tych, którzy lubią sportową rywalizację, ale rodzinnie. Piknik tenisowy Family w Twardogórze. To wydarzenie, gdzie rakiety idą w ruch, a rodzinne drużyny walczą o puchary. W planach dwuosobowe zespoły, podział na kategorie wiekowe i poziome, szybkie mecze, pamiątkowe dyplomy dla wszystkich i prestiż. A to wszystko do ogarnięcia w Twardogórze w ten weekend.
2: Reklama. Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,35.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Monika?
21: I jeszcze ja, Madzia.
22: Hey, it's Teddy Swims.
23: Hey yo, this is Eminem.
24: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
26: Oleśnica 96 FM.

Dłuższy dzień może nam utrudniać wstawanie, ale nie przy takim bicie. Polecam także wieczorowo Dub Dogs, How Does It Feel? Jakby co, to wiecie, kto budzi was najlepiej. Oczywiście RMF Max, nasza nowa poranna ekipa, już chyba śpi, bo będą z wami od 5.30. My jeszcze nie zasypiamy. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Mam kolejną nowość, która dzisiaj nie zmieściła się niestety w liście Hot Bands, a to jest naprawdę fajna nuta. Wraca do nas DJ z Niemiec, Topic i Carte Blanche w numerze Lucky Ones.

0: Club Can Handle Me, Flo Rida, numer, który nakręcił dla niego David Guetta. Polecam także na spacery, ale wiecie co? Okazuje się, że nie trzeba robić wszystkich kroków podczas jednego spaceru, bo krótkie przejścia w ciągu dnia też się sumują. Tak to można sobie tłumaczyć. Zostańcie z nami, za chwilę wróci Madison Maas, no i taco w słynnym Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: I po reklamie.

Let's go, here we go. Tego słuchaliśmy na początku wakacji, kiedy jeszcze tam piłkarze biegali po murawie. Shakira mundialowo. Czas szybko leci, ale jest na to pewien sposób. Muzyka może zmienić nasze odczuwanie czasu. Czasami to może też ten czas przyspieszyć jednak, bo przy ulubionych utworach droga czy trening potrafią wydawać się krótsze. Mózg po prostu mniej uwagi poświęca samemu upływowi czasu. Tak więc jak jedziesz albo szykujesz się na trening, to musisz dołączyć ten kawałek do swojej playlisty. Nasza nowość w RMF Max. Wraca ekipa Fast Boy w numerze Music Sounds.

0: Chico, taki wieczorny klimat zrobił Chico, Jason Derulo i DJ Goya. Teraz nowość w RMF Max. Numer, który może kojarzycie, na przykład z TikToka, polski wykonawca MJ Deli i jego Deli Supreme. I jednocześnie macie takie wyzwanie, jest challenge na wieczór. Zróbcie głośniej, posłuchajcie w całości i spróbujcie zapisać wszystkie słowa, wszystkie wersy, bo jest dość szybki. MJ Deli.
1: To jest nowość RMF.

0: Bicie, to szkoda kończyć i ciężko się pożegnać. Ring My Bell, wersja DJ-a Aicha. Przemek Grabowski, dziękuję wam za wtorkowe spotkanie. Po 22 nie zabraknie też dobrej nuty i tak do rana, a my słyszymy się, tak już wiecie, popołudniowo-wieczorowo. Zapraszam was w środę od 18, a od 20 jutro nowe wydanie listy Hot Bands. Będą fajne nowości, ja tu jeszcze trochę zostaję i będę przysłuchiwać. Do jutra, cześć!
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
8: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeszcze. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze. Heh.

Dancing. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Eweksu ma wszystko pod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie dotyk

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.